0: schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
3: Łukasz Bogdan, dzień dobry. W piątek, 15 maja, niestety nie mam dobrych informacji, jeśli chodzi o te warunki pogodowe, które czekają nas w ciągu najbliższych godzin. Opady deszczu, parasol będzie bardzo potrzebny. Do tego w ciągu dnia, dzisiaj w okolicach południa, może niestety zagrzmieć. W czasie burz niestety porywisty wiatr, no i niestety ta pogoda nie wygląda zbyt dobrze. W sobotę do 15 stopni, w niedzielę maksymalnie do 10, więc niestety, ale powieje chłodem.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Punktualnie 6 to są newsy z KI2. Jakub Krzyżak. Dziś dzień żałoby w Kijowie. We wczorajszych zmasowanych rosyjskich atakach zginęło co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci. Rannych zostało 57 mieszkańców ukraińskiej stolicy, z czego 27 osób trafiło do szpitali.
5: Ona tak krzyczała, to krzyk ostatniej nadziei, błagała prosto na pomoc. My zaczęli rozgrzebać z верху вниз. У мене починається, ну, просто істерика, дуже сильна паніка, але я дальше відкопую. Пали її по пояс, але далі змоги вже не було. Її придавило бетонною плітою.
4: Mówił, relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Mówił o tym, że krzyczała i że próbował w jakiś sposób jej pomóc. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
6: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
4: Amerykańscy naukowcy opracowali materiał, który z pomocą światła pozwala pozyskiwać z powietrza wodę. Na razie to milimetrowy kawałek zbudowany z atomów metalu, który, gdy poświeci się na niego ultrafioletem, zaczyna łapać wodę. Naukowcy przekonują, że to może być rewolucja, szczególnie w rejonach, gdzie wody brakuje.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
4: Finał turnieju w Rzymie jednak nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2, ale w decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i Ukrainka wygrała 6-2. W finale Świtolina zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0 na Bernabeu, była jednak dosyć napięta atmosfera, kiedy na boisko wychodziło Kylian Mbappé, pojawiły się na przykład gwizdy.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Zaskoczył nas znowu znienacka. Jak to dobrze, że to jest znienacka. Piątek, witamy cię bardzo serdecznie. Dobrze, że jesteś, jak my cię lubimy, jak my cię kochamy, jak my cię szanujemy. I z takimi emocjami wchodzimy w ten dzień.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nie, poza tym, że jest piątek, jest dużo jeszcze innych fajnych rzeczy.
1: Na przykład.
0: Dbajcie o rodziny dzisiaj, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.
1: Proszę bardzo. Jest dzisiaj Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
0: To my świętujemy cały rok muzykę, plastykę. Czasami jak dzieciom trzeba coś dorysować.
1: Mhm.
0: Tak?
1: Zdarza się też na przykład, nie wiem, pawia można narysować na przykład jakiegoś pięknego, bo oni mają te kolorowe te ogony.
0: Nie zapominajka to kwiatek?
1: Tak.
0: Dzień niezapominajki jeszcze dzisiaj.
1: A, to taka, która jest cały czas pamiętliwa. To moja żona ma na drugiej niezapominajkę na przykład.
0: Tak?
1: Tak. Ona pamięta.
0: A nie pomyłka?
1: Nie. Akurat ja trafiłem dobrze. Moja jest niezapominajka.
0: Dobrze. Jest jeszcze pończoch, mówiliśmy już? Pończoch mielonowych.
1: Tak,
0: to jest to. To te takie, co maluchem się, co się ciągło malucha tym pończochom,
1: miałem
0: tak?
1: Kiedyś taką sytuację i pomogły.
0: Tak?
1: Pomogły. Kawałeczek przejechałem.
0: Ale to niezniszczalne.
1: Niezniszczalne.
0: Dobrze. Jest dzień kangurowania, święto rolników, pozdrawiamy i dzień dojazdu rowerem do pracy. To my już dzisiaj po wszystkim. Nie wiedzieliśmy i nie świętowaliśmy.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo może jest ktoś, kto dojeżdża rowerem do pracy, to proszę dać znać. 726-826-826. Ale tak ogólnie to...
0: Czy ciągnęliście kiedyś pończochą nylonową malucha? Albo co innego robiliście pończochą? Może to. Może
1: no dobra,
0: to.
1: No i będzie to w takim razie. Może do pracy na przykład jedziecie. Wam się samochód zepsuł i trzeba będzie ten pasek klinowy zastąpić pończochą.
0: Albo...
1: Do czego mogą służyć te pończochy? Dajcie znać. No, szukamy jakiegoś fajnego zastosowania.
0: Może ktoś napadł na bank i chce się skonfesjonalizować w Radio SK2.
1: A, i powiedzieć tak, rzeczywiście kupiłem wtedy ciemne, nie poznali mnie do dzisiaj, prawda?
0: Do dzisiaj, tak.
1: 726-826-826 albo Messenger. Szukamy dzisiaj zastosowania dla pończoch nylonowych.
2: SK2.
0: Stara też był ciągnęły.
1: A jak? Oczywiście, że tak.
0: Stara też był.
1: Oczywiście, że tak.
0: Bo młoda to nie. 12 po 6.
1: Ziemniaki można w nich nosić.

0: 19 minut po 6. Za dużo świąt podaliśmy, bo we wszystkim się interesujecie.
1: Nie, no bardzo dobrze, że ludzie dzwonią w różnych tematach. Przecież to jest, jesteśmy otwarci i na rajstopy jesteśmy otwarci, i na rower jesteśmy otwarci.
0: I na Międzynarodowy Dzień Rodzin, no, i na Dzień Kangurowania.
1: Do nas możecie, w śmiało jak w dym, możecie z każdym tematem do nas dzwonić.
0: Tutaj akurat na antenie pojawia się dzisiaj Paweł. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Paweł, który jakby świętuje dzień dojazdu rowerem do pracy, ale nie tylko dziś. Świętujesz jakby zawsze chyba, co?
2: Paweł powiedział... Tak, codziennie świętuję ten dzień.
1: Paweł zadzwonił, powiedział, że codziennie jeździ rowerem do pracy, w co ja nie wierzę.
0: Dlaczego nie wierzysz?
1: Bo to jest niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Nie, kiedyś próbowałem, nie udało się.
0: No ty nie.
1: Paweł, ile masz drogi do pracy, powiedz mi?
2: Dziennie mam do przejechania 10 km w jedną stronę, ale żeby było zabawnie i trochę wesło też w treningu, to jak się nie spieszę zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to jadę dookoła i wtedy mam 20 km w jedną stronę.
0: Dookoła jedziesz do roboty i jesteś tak. Na czas.
2: I jestem na czas, bo wychodzę wcześniej, no, ale to jak gdyby nie stanowi problemu. Problemem było najpierw się przekonanie do roweru, żeby jeździć 365 dni w roku.
1: I co cię zmusiło do tego czynu?
2: Duży brzuch.
0: Widzisz? Naprawdę? Widzisz? Ile? Poczekaj, bo rada teraz dla Jarzomka od Pawła. Pawełku, ile zrzuciłeś przez takie codzienne dojazdy do pracy?
1: Zrzucił, a może przybrał?
0: Nie, powiedz.
2: No nie zrzuciłem właśnie. Za bardzo lubię jeść, ale gdybym nie jeździł rowerem, to już bym chyba miał brzuch na kolanach.
1: Ale nie, no Paweł, to jest... Znaczy ja ciebie rozumiem, bo gdybyś zrzucił ten brzuch, to byś się nie chciał jeździć na rowerze. A tak to duży brzuch motywuje cię do tego, żeby jeździć na rowerze.
0: Paweł jeździ na rowerze, więc może sobie zjeść i ten brzuch nie przybywa go, rozumiesz? Bo Paweł lubi jeść. I tak, dlatego jeździ na rowerze, żeby móc więcej zjeść, a brzuch nie rośnie.
1: A to gdzie tu jest sens?
0: No, to jest dobre. Dobra, a ja mam jeszcze jedno pytanie, Paweł, bo dzisiaj też ten dzień tych nylonowych tych, pończoch, w pończochach
2: nie,
0: czasem jeździsz jakiś?
2: Nie, nie pojadę w pończoszy.
0: Nie, naprawdę? Nie. Nawet jak jest zimno?
2: Nie, jak jest zimno, to mam komin.
1: A jakby ci się łańcuch zepsuł, to co, użyłbyś może pończochy nylonowej, żeby zamienić łańcuch na pończochę?
2: Nie próbowałem, ale ciężko jest zerwać łańcuch.
0: To w maluchu to działało.
1: To umawiamy się tak, Paweł. Ja się podkradnę, zepsuję ci łańcuch, ty rano zobaczysz jutro, czy że ten łańcuch jest zepsuty, założysz pończochę, zadzwonisz do nas, powiesz nam, czy to działa.
0: A potem oskarżysz Jarzomka o kradzież. Tak, no się umówmy.
1: Dobra. A mnie łatwo złapać, bo ja mam większy brzuch.
0: Paweł.
2: A propos pończochy, to tylko powiem, że miałem kiedyś przyjemność jechać maluchem ze stawem ratunkowym pod tytułem pończochę. I jeszcze pamiętam czasy, jak trzeba było go z kija odpalać, bo rozrusznik był na lince, która się zrywała.
0: Maluch to był uniwersalny samochód, ale dobrze, że teraz mamy rowery. Pawełku,
1: jak nie kijem go, to pończochą.
0: Wszystkiego dobrego, gadżety do ciebie wysyłamy, ściskamy szerokości, żeby tam te elektryki ci na drogę nie wyjeżdżały, bo to czasami jest zgubne. A my włączamy już sekretarkę.
1: Tak, 726-826-826. Tak. No i co? Czekamy na telefony kolejne. W sprawie pończoch, w sprawie rowerów, w sprawie tego,
0: rodzin.
1: Co wam leży na sercu dzisiaj, prawda?
0: Tak, w sprawie kangurowania, może ktoś... Kto, co do kogo, co dotknie?
1: Może ktoś chce się pochwalić jeszcze większym brzuchem. Messenger też do waszej dyspozycji.

0: Ještě raj, raj, raj. Máme 25 minut po 6.
1: Alchial.
0: Alchial?
1: Alchial, to
0: jednak
1: może być klub...
0: Ale przesądzone?
1: Nie, nic nie jest przesądzone jeszcze. Jeszcze nic nie wiadomo, ale to może być nowy klub Roberta Lewandowskiego. Alchial leży w Arabii Saudyjskiej, a wiadomo, że tam dużo
0: i
1: takich...
0: I to jest konkurent Al-Nasr, gdzie jest Cristiano.
1: Dlatego mówię, tam dużo emerytów jeździ na tego, tak jak do Dubaju i tak dalej, na wakacje do Ciechocinka, to się teraz piłkarze jeżdżą do Al-Hilal na przykład, na Bliski Wschód. I tak, Jan Tomaszewski, nasza legenda, mówi tak, Robert, idź do tej Arabii, tam dobrze grają.
0: No ale dobrze też płacą. Za 90 milionów euro za sezon, czegoś
1: no
0: tak.
1: No to jak dobrze płacą, to wstyd grać źle, prawda, za taką kwotę.
0: Jakby mi 90 milionów euro za sezon dali, to też bym dobrze grał.

0: Reklama.
1: Uwaga rodzice, mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Cruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Cruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoCruzArena.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: TPO.pl.
1: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
4: TPO.pl.
1: Podpisz umowę online na TPO.pl.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
7: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów, tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
15: Jakieś plany na zbliżający się weekend pogodowo? Niestety nie mam dobrych informacji. Dzisiaj opady deszczu, może też zagrzmieć. Jutro do 15 stopni, jest kilka na takie delikatne przejaśnienia, ale w niedzielę to raczej planszówki w pokoju z przyjaciółmi, bo zaledwie 10 stopni, więcej raczej w Łodzi nie będzie. Na łódzkich ulicach w miarę spokojnie i oby tak było dalej. Oczywiście w wielu miejscach roboty drogowe, więc tutaj możemy spodziewać się utrudnień. Mimo wszystko życzę szerokiej drogi. Miłego dnia.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Jest 6.30, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Poważny pożar w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł w hali magazynowej. Wiadomo, że trzy osoby zatruły się dymem. Konieczna była ewakuacja hali. Na miejscu pracuje obecnie ponad 40 zastępów strażaków. Według służb działania mogą potrwać nawet kilka godzin. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl. Pogoda dziś i w weekend będzie bardzo dynamiczna.
17: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
16: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a za diesla 6,85. W porównaniu do wczoraj ceny benzyny się nie zmieniły, a olej napędowy potaniał o 7 groszy. Około południa poznamy ceny na weekend.

0: No a, że trzeba wstać, ale to na szczęście piątek, tak tylko przypominamy, 6:38 na zegarach w Radiu SK 2, dobrze po polsku, gramy tylko, tak będziemy grać, jak ktoś nas pierwszy raz włączył, to o nas zagranicznej muzy nie uświadczy, tylko nasza rodzima Polska podwórkowa.
1: I oczywiście nasi najlepsi słuchacze, którzy dzwonią do nas tłumnie, żeby nam wytłumaczyć, po co są pończochy nylonowe.
0: Patrycja z głosóweczką.
2: Ja ostatnio dla swojego syna robiłem ekologiczną zabawkę do szkoły. I wiecie z czego? Właśnie z pończoch i trocin. Pozdrawiam, Patrycja.
0: Pozdrawiamy cię czule, Patrycjo. No właśnie, do czego te pończochy nylonowe mogą jeszcze służyć? Są też telefony.
3: Jak można wykorzystać nylonowe rajstopy? No można tam na przykład wypełnić te rajstopy kawą, lawendą, ziołami i użyć jako naturalnego odświeżacza powietrza, nie wiem, w szafie, w samochodzie.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: Jakby moja żona zobaczyła, że noszę i wożę pończochy w samochodzie, to byś sam prowadził ten program już teraz.
0: Naprawdę? No. Ale jakbyś sobie zawiesił taką pończoszkę przy lustereczku w samochodzie i tam lawendę dał i miętę i co tam jeszcze tak ładnie pachnie.
1: No i później będzie, a czyja to pończocha, a co ona tutaj robiła, a dlaczego taka? I widzisz, może by
0: i wiesz, i powiem ci tak, będzie nie jej, będzie źle. Będzie jej, też źle.
4: SK2.
1: A ja ci powiem tak. Co prawda będzie może ładnie pachniało, ale smród zostanie. Na cały dzień.
0: Na całe życie?
1: Na całe życie. Wolę nie ryzykować.
0: Ladybug teraz. Za chwilę Daria Zawiało. Bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2. 20 minut do 7. Proszę bardzo, zbieramy się do robotki.

0: Jestem od tylu lat w te zdjęcia, tak śpiewa Kasa. Niektórzy patrzą w niebo, czasami obserwują różne planety, albo i nie planety.
1: No bo to nie wiadomo, prawda?
0: Nie wiadomo, to jest już różnie. Słuchajcie, Pluton. Pluton to planeta czy nie planeta? Na ten czas?
1: Na ten czas nie planeta, a to dlatego, że w 2006 roku zostało mu to miano odebrane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Okazało się, że Pluton, którym ja się uczyłem w szkole, że to jest planeta Układu Słonecznego, w 2006 roku przestała być planetą Układu Słonecznego.
0: No, ale teraz są plany, żeby Pluton mógł odzyskać status planety. Takie głosy się pojawiają, żeby to cofnąć, tą decyzję sprzed dwóch dekad. Chce tego pan Jared Iskasman, czyli
1: jak
0: obecny...
1: Jak ktoś ma tak na nazwisko, to musi coś wymyślić.
0: Iskasman.
1: No.
0: Icek. No. Czyli obecny administrator NASA.
1: No. I rozumiecie? Wiecie, o co tutaj chodzi? No, jak nie wiecie, to wam powiem. No chodzi o biznes, no.
0: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: Oczywiście, że tak. Atlasy do geografii trzeba będzie pisać na nowo, żeby później uczniowie mogli je kupić, żeby ktoś mógł zarobić, prawda? No to wszystko się kręci, no.
0: Tylko w sumie ta cała zamiana to jest taka, że po co kupować nowy atlas, jak można poszukać u rodziców na strychu, nie? SK2. I Jugosławia się tam znajdzie.
1: Ale tam Jaruzelski był prezydentem.
0: O, Jaruzelski, ale Jaruzelskiego w atlasie do geografii nie ma. To bardziej w podręczniku do historii, wiesz?

0: Na razie też wiemy tylko my, ale o 7 dowiecie się też i wy, co przygotowaliśmy w nadchodzących newsach o 7, na które was serdecznie zapraszamy.
1: A w tych newsach będzie na przykład pipa, czyli gęś, o której nam powie nasz kolega, tak?
0: O pipie, tak z rana?
1: Tak, powie nam, bo okazuje się, że jest, że pipa odchodzi do lamusa. Zakopane będzie miało nową pamiątkę.
0: Nową pipę?
1: Tak.
0: A jaką? Nie, inaczej się będzie nazywało, już nie pipa.
1: Pewnie tak, nie wiem, zobaczymy. Jaka to będzie pamiątka, to wszystkiego się dowiedzie punktualnie o 7 w newsach. SK2

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
6: Łukasz Bogdan, witam ponownie w ten piękny, słoneczny poranek. 10 stopni na termometrach w Łodzi, dzisiaj maksymalnie do 15. Niestety późnym popołudniem możemy spodziewać się opadów deszczu, może również zagrzmieć. Na szczęście początek weekendu bardzo piękny, bo jutro w okolicach do 18 stopni i praktycznie przez cały dzień dużo słońca. W nocy mogą występować się mgły, więc warunki do jazdy trudne. A co na łódzkich ulicach? Ciasno między innymi na Rondzie Solidarności. Omijajcie też skrzyżowanie marszałków.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Prokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jest siódma, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak. Cztery osoby w szpitalu. Całonocna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ogień pojawił się po 22. Akcja gaśnicza jest trudna. Bierze w niej udział 40 zastępów straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
8: Część hali już się spaliła. Pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. Cztery osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
7: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowań. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, zapewnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych Wojska Amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
7: Podobne zapewnienie płynie ze strony Kancelarii Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
10: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam by padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie, czy ilości żołnierzy US Army na terytorium Polski.
7: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Była gęś Pipa, kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje on na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
11: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
12: Tak. Widziałam na straganie.
11: Podoba się to?
12: Nie.
11: Nie. Ale regionalne trochę.
12: No tak, nie, no
13: regionalne, tak.
14: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
13: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
7: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatr i Zakopanego.
5: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK2 Sport.
7: Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miało mu złożyć Al Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro. W niedzielę ostatnia kolejka włoskiej Serie A. Podjęto decyzję, że wszystkie spotkania zostaną rozegrane o 12:00. Wśród nich derby Rzymu między Romą a Lazio. Wcześniej planowano, by ten mecz odbył się w poniedziałek, bo w niedzielę dojdzie też do finału tenisowego turnieju ATP.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Oj, gdybym ja miał 90 milionów euro, to ja bym sobie kupił te
16: klapki
15: nowe bym sobie kupił na bazarze, majtki bym sobie kupił i coś na sobotę.
4: Wajda,
0: Majda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: Jest ich 20. Stoją sobie obok siebie i czekają, i czekają, i czekają na to, aż dacie im plusika albo minusika.
1: Gorąca polska 20, tak, czyli 20 ton lista Eski 2.
0: Mamy najlepsze polskie hity, nie zawahamy się ich użyć, moi drodzy. Głosujemy, dlatego że coraz mniej czasu jest na to głosowanie. Dzisiaj o 18:00 kolejne notowanie naszej polskiej gorącej 20. Na razie Dawid Podsiadło nam tutaj króluje z sezonem swoim
1: prowadzi,
0: na miejscu pierwszym.
1: Prowadzi. Ciekawe, czy przez cały ten tydzień waszego głosowania tam Dawid kondycyjnie wytrzymał i ten maraton dalej na pierwszym miejscu ciągnie, czy to będzie gdzieś jakoś się pozamienia.
0: Bo na przykład Bledka już mu depcze po piętach numer 2 i trzecie to jest Męskie granie orkiestra.
1: A powiedz mi, na którym aktualnie miejscu jest, bo chciałbym zagrać Wiktora Waligurę i Dry Skula.
0: Proszę bardzo, Wiktor Waligura, no to powiem ci szczerze, tak jest po środeczku, czyli 10 miejsce.
1: Dobra, to ja teraz włączę, proszę.
2: O jakie bębny, o jak to zagra.
0: I poszedł przekaz podprogowy, a wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie gorącej polskiej 20.

0: coś, czego nam nie brakuje. Od Kai na antenie Radia SK2. 17 minut po siódmej!
1: Coraz mniej, moi drodzy. Dzisiaj rozmawiamy, jak to prawdziwi mężczyźni, o ponczochach.
0: Tak. Anetka ma głosóweczkę z Messengerę.
2: Ejka, witam was serdecznie. W moich ponczochach mój mąż, szanowni państwo, suszy schab. Doskonale wisi na strychu elegancko i jest potem doskonały do zjedzenia. Pozdrawiam, Aneta z Krakowa.
0: Pozdrawiamy Kraków! Zastanawiam się, czy zwędzenie na sucho w pończosze.
1: Czy to był wyrzut?
0: Schab to wiesz, no jaki wyrzut?
1: No.
0: To żaden wyrzut, ale dlaczego wyrzut?
1: No nie, no był tak w moich pończochach, mój mąż.
0: Dobry wędzarz i w pończochach żony przywędzi. Dobra, coś jeszcze w pończochach można, czy nie można? Halo?
3: No jak to stara zasada, orzechy się suszyło w pończochach.
0: Orzechy się suszyło.
1: Czyli tak, schab.
0: Orzechy.
1: Czyli jak was suszy, to jest wina pończoch. No. SK2.
0: Proszę.

0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Są samochody, które po prostu jeżdżą. I są takie, które prowadzą twoje życie w dobrym kierunku. Nowy Mitsubishi Grandis. Przestrzeń dla rodziny. Komfort każdego dnia. Technologia, która dba o bezpieczeństwo. Bo liczy się nie tylko cel. Mitsubishi Grandis. Gotowy na twoje jutro. Autoryzowany salon Mitsubishi Satal. Zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
15: To co, łyk kawki, gorącej herbatki, można ruszać do pracy, jednak można troszkę utknąć, między innymi na Mickiewicza, na Wróblewskiego, na Kościuszki. Omijajcie Narutowicza, okolice Sienkiewicza, nie najlepiej też na zachodniej, północnej i w okolicach radwańskiej. Na szczęście dużo słońca od samego rana, ale to się może zmienić. Dziś może popadać, może też zagrzmieć, ale to takie chwilowe. Wieczorem i w nocy mogą występować również gęste mgły. Jutro w okolicach do 18 stopni, z dużą ilością słońca i bez opadów deszczu.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Jest 7.30, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie. Na ten moment zagrożenie już minęło. Prawdopodobnie chodzi o ukraińskie drony. Wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt Ziobry. Sąd termin posiedzenia wyznaczył na wrzesień, a przygotowanie wniosku o ekstradycję, jak stwierdził minister sprawiedliwości, ma wywrzeć presję na sąd, by przyspieszył swoje działania. Trwają zapisy na Poland Business Run, największą charytatywną sztafetę biznesową w kraju. Rywalizację zainauguruje impreza w Warszawie. Do tematu wrócimy jeszcze w kolejnych newsach.

0: To jest ten czas, ta chwila, na którą zazwyczaj czekacie. 7:38, podaję numer 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Zaczynamy i odbieramy telefony. 7268266826. Dzwonicie, przedstawiacie się i mówicie, kogo pozdrawiacie.
0: Tak, trzy jakby kwestie są proste. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie.
1: I wszystko także na żywo, absolutnie live.
0: W tym momencie czekamy na wasze telefony. 7268268826. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przez telefon, nie przez radio się słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam mojego męża.
0: Tak. Jak ma na imię?
2: Mariusz.
0: Jak ty masz na imię?
2: Ja mam na imię Izabela.
0: Pozdrawiamy. Dziękujemy. Kolejny telefon. Dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Ja chcę pozdrowić całą Polskę i całe studio Radio SK2.
0: Dziękujemy i wzajemnie. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Dzień dobry, Krystus z tej strony. Chciałbym pozdrowić Anusię moją, którą bardzo kocham, i cały ZGN na Siemnickiej w Warszawie, w szczególności Karolinę Agnieszkę, no i Beatę na Sulejkowskiej. No i wszystkich was pozdrawiam.
0: Dziękujemy ślicznie.
4: Normalnie harem, normalnie zakładam.
0: Tak jest, cały czas do przodu. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię... O nie, ktoś się rozłączył. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przerywa. No.
1: To na pewno były pozdrowienia. Pięknie.
0: No koleżankę zrozumiałem. No tak, to dla koleżanki.
1: Serca
0: troszeczkę
1: poleciały.
0: Gdzieś tam w tunelu chyba traciliśmy zasięg. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Dzień dobry, Kasia z tej strony. Chciałam pozdrowić wszystkie swoje koleżanki z pracy, które oczywiście pewnie mnie nie słuchają, oraz moje kochane dzieci, które nie chcą być pozdrowione i które jadą do szkoły, bardzo zadowolone z tego, i was.
0: O, dobrze, że dzieci zadowolone, to najważniejsze. Pozdrawiamy, tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, PKP, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: Halo.
0: Słyszę twój oddech.
6: Halo,
0: jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: No i dobrze,
0: to następne. Halo, dzień dobry, tu PKP, kogo pozdrawiasz, jak masz na imię i kim ten ktoś jest dla ciebie?
7: Dzień dobry, Monika z Rzeszowa, pozdrawiam super prowadzących, super radia, życzę wszystkim miłego piątku, na razie,
0: dziękujemy ślicznie. Ostatni telefon, umówmy się na ostatni telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Halo,
1: dobra, odbierz jeszcze jeden.
0: Dobra, to ostatni z pozdrowieniami, bo takie pustych to nie. No. Dzień dobry, jest tam ktoś?
8: Dzień dobry, żona Beata pozdrawia męża i syna Szymonka.
0: Pięknie.
1: Czyli no to poszły pozdrowienia
0: od Beaty. To pasuje do dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Rodzin, że tak wszyscy się czule pozdrawiają. Czekajcie, sygnał, bo to zakończamy.
1: I kolejny odjazd za tydzień.
9: SK2.

0: Dobre gitary, tak, u nas takie dobre polskie gitary, biało-czerwone, z tymi naciągniętymi, nastrojonymi dobrze strunami.
1: A gdy zabraknie, tak jak to śpiewał Szymon Wydra, to się robi problem, bo jak brakuje i nie ma, no to trzeba z czegoś rezygnować.
0: Dalszy los turnieju czterech skoczni w dotychczasowej formie wisi na włosku. Co prawda mamy lato, ale już się zastanawiamy, jak to wszystko będzie. Tak grzmią niemieckie media o turnieju czterech skoczni. Organizatorzy.
1: Przeczytaj to, no.
0: Organizatorzy noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.
1: O, ładnie.
0: Po 22 latach biją pięścią w stół i wprost alarmują o deficytach na koncie.
1: No to jak im kasy brakuje, to ja mam propozycję. Trzeba zrobić jakiś skok. Eska.

0: Hej, hej, hej, witamy się z wami raz jeszcze.
1: Siema.
0: Też grupą hej. 5 minut zostało do 8, gramy w Państwa Miasto oczywiście w piątek, także po...
1: Po ósmej,
0: to już powiedziałem. Ale żeby zgarnąć prezent marzeń wartości 500, chcielibyśmy was zachęcić do tego.
1: 7268 26 826
2: albo Messenger, tak się dzisiaj zgłaszamy, a zgłaszamy się to piątkowo może.
0: Jak najszybciej.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
12: Łukasz Bogdana, dzień dobry, witam ponownie. Piątkowy poranek, 15 maja. Na termometrach aktualnie 11 stopni, maksymalnie do 16, z dużą ilością słońca, przynajmniej do południa. Bo potem niestety może się zachmurzyć, synoptycy ostrzegają, że może zagrzmieć, miejscami też silne powiewy wiatru. Jutro już spokojnie i piękna pogoda z dużą ilością słońca, maksymalnie nawet do 18-19 stopni. A na łódzkich ulicach coraz ciaśniej, m.in. na Kościuszki, na Narutowicza. Omijajcie Przybyszewskiego, duży ruch też na zachodniej.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła ósma, to są newsy Ski 2. Jakub Krzyżak. W Kijowie zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę. Był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
14: Witam, dzień dobry.
13: Kijów dziś w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków.
14: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
13: Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci.
15: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
13: Zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że teraz będzie to standardem. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 2018 2020 roku w Berlinie. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Trwają zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
16: W 5-osobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
13: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: SK2 Sport.
13: Już jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice. Wygrana stołecznych drużyn w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe 107-92 z Treflem Sopot. Z kolei Legia rozbiła 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza. A dziś drugi mecz w Śląsk-Wrocław, Arka Gdynia.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Bieg wirtualny. Bardzo dobrze, że ktoś coś takiego stworzył, bo to jest idealne dla nas, Jarząbko.
19: Dokładnie. Sprawdzimy się w tym jak myszka do komputera.
12: Tak. Ważne, żeby mózgownica pracowała tak samo jak u kogoś, kto rzeczywiście fizycznie biega. Podobno, jak się patrzy na wysiłek fizyczny, to mózg tak samo pracuje.
19: Naprawdę?
12: Tak.
19: Musimy znaleźć kogoś, kto się w takim razie siłuje.
12: No. A my będziemy patrzeć.
19: Patrzeć, tak.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Tylko u nas same lenie.
12: No to trzeba wybiec dalej, przed szereg. No,
19: właśnie, i w tym jest problem.
12: No wybiec.
19: Trzeba wybiec,
12: wybiec,
19: nie?
12: To no, już jest ten.
19: To już jest też problem.
12: Nawet jak to jest pierwsze piętro, to winda musi być.
19: No. Czyli głupi pozostaniemy do końca życia.
12: Ale bogaci w doświadczeniu.

0: mam taki cytat. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka.
1: Mhm. Tak było.
0: No, podczas wizyty w Rumunii Karol Nawrocki wziął w opiekę niedźwiedzia i nawet nazwał go swoim pseudonimem artystycznym, czyli Batyr.
1: Tak. Ja tak się zastanawiam, jak czytam te informacje. Ciekawe, co na to Misiek, prawda, że się właśnie dowiedział, że ma nowego tatusia Karola.
0: No jak to co? Pewnie podziękował i dał snusa w krzaki.
2: SK2.
0: Jaki ojciec, taki syn.

0: Pytanie, które miasto wciąga Roxy Węgiel?
1: Albo które państwo?
0: Albo które państwo, też tak może być.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Bo są takie państwa, które są miastami, prawda?
0: Pytanie, czy jakaś rzecz też wciąga, albo roślina, albo rzeka, jezioro i co tam jeszcze mamy ciekawego?
1: No, dużo, dużo rzeczy mamy dobrych.
0: Na pewno mamy prezent marzeń wartości 500, który do zgarnięcia w tej zabawie słyszę po drugiej stronie, albo od Oli, albo od Ani. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund na udzielanie odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. A kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker oznacza, że możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
1: Pozwól mi, drogi, że dzisiaj będę kręcił za
0: Olą. Naraz powiedziałyście jasne, czy usłyszałem jedno jasne? Bo nie wiem.
5: Jasne. Ja
0: powiedziałam
5: jasne.
0: A, no, naraz, dobra, się wydało. Ola zaczyna.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
1: Proszę.
0: Samo H, litera H.
1: Oj, oj, oj, oj, nie lubię.
0: Litera H.
1: Nie lubię.
0: Samo H, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Holandia.
1: Miasto.
5: Hel.
1: Znana postać.
5: Herkules.
1: Roślina.
5: Hiacynt.
1: Kolor.
5: Herbaciany.
1: Zawód.
5: Hydraulik.
1: Samochód.
5: Honda.
1: Imię.
5: Henryk.
1: Przedmiot.
5: Hak.
1: Rzeka.
5: Honolulu.
1: Honolulu.
0: Honolulu to rzeka?
1: No, za pół.
0: Ale nie, i tak już po czasie. Ale gwoli ścisłości sprawdźcie, Rząbku, czy Honolulu to rzeka. Ich hiacynt jest przez samochód.
1: Czekaj, ja pierw muszę zobaczyć, czy Hel to miasto.
0: A, Hel miasto.
1: Miasto, dobra.
0: Hiacynt przez samochód, dobrze. Wiesz, mamy, że to. W Helu się oświadczałem.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: A nawet na Helu.
0: Nawet na Helu. Na Cypelku, pozdrawiam żonę. Dobra, 9 punktów będzie w takim razie. Wow! Wow!
5: Super.
0: Wow! Wow! Wow,
1: czekaj, może Ole jeszcze na czymś złapie.
0: No to szukaj, złap. Ja policzyłem 9
1: no dobra,
0: i nie mam zastrzeżeń.
1: Nie, 9,
0: nie mam zastrzeżeń w takim razie. Ania, słyszałaś? Jaka ci się zawodniczka trafiła? W prawo, w lewo kołem?
6: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Blisko od H, ale to nie H. Litera G. G. G jak góra. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Gruzja.
0: Miasto.
6: Gorzów.
0: Tytuł filmu.
6: Gdzie jest Nemo?
0: Imię.
6: Grzegorz.
0: Roślina.
6: Groch.
0: Potrawa.
6: Grochówka.
0: Zawód.
6: Górnik.
0: Samochód.
6: Golf.
0: Znana osoba.
6: Gorbaczow.
0: No rzutem na taśmę tego Gorbaczowa mogę zaliczyć. Ale pytanie o Gorzów będzie teraz natomiast. Bo uwaga, Ania.
6: Gorzów Wielkopolski.
0: No właśnie. Poczekaj jeszcze. I najpierw zbudujmy napięcie, bo może doprowadzisz do dogrywki, bo łącznie uzbierałaś też 9 punktów. 9 odpowiedzi, ale czy wszystkie są poprawne, to właśnie będziemy sprawdzać miasto. Bo poza miastem nie mamy żadnych wątpliwości. Wszystko na G było ładnie, ale miasto, druga odpowiedź, powiedziałaś Gorzów, niedoprecyzowując. No. Czy jest miasto Gorzów?
1: Wiesz, Gorzów jest, ale to jest wieś. Natomiast miasto nazywa się Gorzów Wielkopolski. Albo Gorzów Śląski. To tak na przyszłość.
0: Na przyszłość trzeba podawać pełną nazwę miasta. Gorzów to wieś. Nie ma miasta o nazwie Gorzów. Jest Gorzów Wielkopolski na przykład. Więc, Aniu, drugiej odpowiedzi nie możemy zaliczyć. I w takim razie każdej kolejnej, bo na drugiej popełniałaś błąd i zaliczamy. Punktujemy do pierwszego błędu. Czyli, Ania, będziesz miała punktów 1. Niestety, przykro mi bardzo, bo by była dogryweczka, jakby był ten Gorzów Wielkopolski, a Ola ma punktów 9 i prezent marzeń.
5: Super.
0: Do Ani nagrody pocieszenia. I tak to był wspaniały konkurs. Nie zapomnimy go nigdy.
1: Tak.
0: Aż do poniedziałku.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: hej, 25 minut po 8.
1: Birma jest takie miasto na B, państwo, miasto, miasto, państwo.
0: Mylić się po konkursie.
1: W Birmie górnicy odkryli gigantyczny rubin o wadze 11 tysięcy karatów, czyli na nasze ponad 2 kilogramy, tak mniej więcej. To jest drugi co do wielkości rubin znaleziony w tym kraju, a jego wartość szacuje się już teraz na ponad 3 miliony dolarów, wyobraźcie sobie.
0: Mój drogi, największy co do wielkości rubin to jest u mojego dziadka na strychu. Waży jakieś 60 kilogramów, czyli... no z 300 tysięcy karatów. Chwilę podziałał, później sam się zapalił, teraz ma wartość sentymentalną. SK2. Może się zakocham.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
19: No i zaczyna nam się delikatnie chmurzyć, a to oznacza niestety opady deszczu, może też dzisiaj zagrzmieć. Na szczęście weekend słoneczny, jutro w granicach do 18 stopni, z dużą ilością słońca i raczej bez opadów, i tego się trzymajmy. Na łódzkich drogach ciasno, na Legionu w okolicach Włókniarzy, omijajcie też Konstantynowską, nie najlepiej na Narutowicza, okolice Sienkiewicza, więcej aut też między innymi na zachodniej i w okolicach Radwańskiej, więc drodzy kierowcy, życzę dużo cierpliwości.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: 8.31, Newseski 2, Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś posłowie zdecydują w sprawie kryptowalut. Do Sejmu trafiły 4 projekty w tej sprawie. Za projekt wiodący komisja uznała ten rządowy i odrzuciła zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Głosowania mają rozpocząć się o 9.00. Mieszkańcy odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz korzystania z wody obowiązuje do odwołania. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
16: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
20: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury z konkursu zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela i DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.

0: Czujesz ten klimat? Masz jeszcze radio na kasety. Wkładasz kasetę z Manamem i gra Kocham Cię, kochanie moje, i jedziesz na Mazury na przykład.
1: Z tym był problem, bo trzeba było kasetę włożyć w dobrą stronę, bo jak w złą stronę włożyłeś,
0: to inny utwór poleciał.
1: To była strona B.
0: Disco polo. Różnie bywało, w zależności od tego, jakie mieliście kasety. A propos przeszłości, kącik odkurzający. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia w prasie, w mediach, może już w raczkującym internecie, ale niekoniecznie tego roku.
1: Gdybyśmy byli niewykształceni, powiedzielibyśmy, że cofamy się do tyłu.
0: Tak. Dobrze, to dzisiaj mamy 2006 rok. Jest taki nagłówek z 2006 roku, dokładnie z 15 maja. Biustonosze ze skarbówki. Mogę lecieć dalej?
1: Proszę, leć.
0: Ekskluzywne koronkowe figi i staniki po atrakcyjnych cenach będą mogły nabyć w najbliższych dniach mieszkanki Tarnobrzega. Nie będzie to jednak żadna promocja salonu bieliźniarskiego, tylko jedna z licytacji zorganizowanych przez tutejszy urząd skarbowy, zapowiadał 15 maja 2006 roku portal Super Nowości.
1: No to widać, że skarbówka zna się na bieliźnie jak mało kto. Jednemu sprzeda majtki, drugiego puści w skarpetkach.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Jest afera, słodka afera, co prawda, ale afera. Niemiecki sąd orzekł, że producent czekolady Milka wprowadza klientów w błąd.
0: Chodzi o zmniejszenie gramatury tabliczki Milka Alpenmilch ze 100 gramów do 90 gramów przy jednoczesnym zachowaniu niemal identycznego, niezmienionego opakowania.
1: No i sąd uznał, że zachowanie niemal identycznego, niezmienionego opakowania przy mniejszej zawartości mogło jednak wprowadzać klientów w błąd. No i naruszyło przepisy o uczciwej konkurencji, tak stwierdził sąd.
0: Ja myślę, że to wszystko wina świstaka. Nie tylko siedzi i zawija je w te sreberka, ale jeszcze skubany podjada.

0: No, może to tak przekornie zagraliśmy, żeby właśnie wyszło słońce i było, i trwało. 6 minut do 9 zostało. Dzisiaj o tych zastosowaniach pończoch, bo dzień pończoch nylonowych ciągnęło się przecież, jak nie miało się linki holowniczej, to malucha się pończochą nylonową
1: oczywiście
0: ciągnęło.
1: Oczywiście, że można było maluszka podpiąć.
0: Tak, ale do czegoś innego też się przydawało.
2: Odnośnie pończoch i malucha, to jeszcze miały inne zastosowanie, bo służyły jako pasek klinowy.
0: Pasek klinowy, linka holownicza, tyle tych zastosowań.
1: Ja wam mówię, że pończochy mają magiczną moc, a wy mi nie wierzycie. Zobaczcie, żaden mężczyzna, na przykład kobiecie w pończochach nie powie, że pierogi są rozgotowane, prawda? Zje je, nawet gdyby ona zapomniała je ugotować. SK2

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
25: Ależ ciężkie chmury wiszą nad miastem, no i z tych chmur już zaczęło delikatnie padać. Niestety tak ten piątek będzie wyglądał. 9 stopni na termometrach, maksymalnie dzisiaj do 15. Jest szansa, że jakieś tam niewielkie przejaśnienia, ale późnym popołudniem w Łodzi może również zagrzmieć. Jutro do 18 o wiele spokojniej, z dużą ilością słońca. A co na łódzkich ulicach? Ciasno, m.in. na Sienkiewicza, omijajcie Piłsudskiego, skrzyżowanie Marszałków. Wolniej pojedziemy też Niciarnianą i przy Rondzie Lotników.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź, Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
23: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
26: Wybiła dziewiąta, a nawet zbliża się dopiero dziewiąta. News ESG 2, Jakub Krzyżak. W Sejmie właśnie startują głosowania. Posłowie zdecydują m.in. o czterech projektach w sprawie kryptoaktywów. Za wiodące uznano przepisy proponowane przez rząd. Przy Wiejskiej jest reporter ESG 2, Michał Rawa.
27: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
28: No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka
0: poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
27: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
0: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony.
27: W Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
26: Prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Sędzia sportowy jak funkcjonariusz publiczny. Pod koniec maja w życie wejdą nowe przepisy. Osoby prowadzące zawody sportowe będą podlegały podobnej ochronie prawnej jak ratownicy medyczni i nauczyciele. To zmiana w dobrą stronę, bo niestety obserwujemy patologiczne zachowania nawet na meczach drużyn dziecięcych. Komentuje Michał Listkiewicz, były sędzia piłkarski i w przeszłości też prezes PZPN.
1: Agresja ze strony kibiców, rodziców bardzo często słowna, ale czasami przeradzająca się również fizyczną.
26: Listkiewicz dodaje, że na nowelizacji przepisów korzystają przede wszystkim sędziowie niższych lig, którzy często nie dostają za to nawet wynagrodzenia.
1: To jest poza najwyższymi ligami działalność praktycznie społeczna. Sędziowie nie zarabiają na tym, co najwyżej mają zwroty kosztów ponoszonych, jak transport, jak sprzęt, jak wyżywienie.
26: Za atak na funkcjonariusza publicznego grozi nawet do 15 lat więzienia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki. W finale pewnie pokonał Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium. Piątkowski w ubiegłym roku zdobył też brązowy medal Mistrzostw Świata.
2: SK2 News Łódź.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. W Łódzkiem oszukiwali metodą na garnki, wyłudzając pieniądze od seniorów podczas pokazów RTV i AGD. Grupa miała oszukać ponad 80 osób na blisko 1 400 000 zł. 8 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oszustw i prania pieniędzy grozi im do 15 lat więzienia. Porady wizażystek i fryzjera, do tego bezpłatna cytologia i dermatoskopia. To wszystko 19 maja na akcji Mamy Zdrowie Mamy w szpitalu w Bełchatowie.
4: Serdecznie zapraszam wszystkie panie do udziału w tym wydarzeniu.
3: Mówi dyrektor lecznicy Dagmara Bednarek. Wtorkowa akcja startuje o 16.
5: Wiecie, że istnieje coś takiego, że w piątek zamiast o pracy myślimy już o weekendzie?
26: Ja cały czas myślę o weekendzie.
5: Nawet w poniedziałek.
26: Nawet w poniedziałek, dokładnie.
5: Ale są najlepsze polskie hity, które pomogą ten czas oczekiwania na weekend umilić. I ja wam takie będę grała. Kinga Baryga, witam serdecznie i zapraszam.

Sasza Strunin. To nic, kiedy płyną łzy. Tak wam gramy w Radio SK2, 19 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja. Ja wiem, że już wszyscy myślami jesteście przy grillu. Albo gdzieś na kanapie, albo na przykład w ogródku. No ale spokojnie. Jeszcze tylko, aby przetrwać kilka godzin i rozpoczynamy weekend. A jak się okazuje, już wam o tym wspominałam. Badania pokazują, że w piątki ludzie częściej myślą o weekendzie niż o pracy. Jest to zrozumiałe, w analizie produktywności brało udział ponad 70 tysięcy pracowników, no i okazało się, że piątek jest najmniej produktywnym dniem tygodnia. A jak wygląda to u was? Może wy już dzisiaj macie wolne, a może jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do zakończenia tej roboty, a może jednak tak wam jest dobrze w tej pracy, że wcale nie chcecie z niej wychodzić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity, bo one działają tak, że niezależnie od tego, gdzie jesteście, brzmią bardzo dobrze i poprawiają humor. SK2.

0: Będzie łatwiej. Kwiat jabłoni było minęło. Będzie łatwiej na pewno z najlepszymi polskimi hitami, bo niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam je gramy. Ale jak się okazuje, część z was nie w pracy, a na działce. Kasia napisała do nas na Messengerze Radia SK2, że ona pracuje. Odpoczywa, jest na działce, ale pracuje w ogrodzie. I to ją bardzo relaksuje, do tego oczywiście najlepsze polskie hity grają. Czy można było sobie wymarzyć lepszy piątek? Ależ oczywiście, że nie. Moi drodzy, czekam cały czas na wasze wiadomości, głosówki, co robicie, dajcie znać. Mam także gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład kubek Radia SK2. Kto chętny? Dajcie znać. A ja już za chwilę do was wracam razem z Wilkami i z snem o Warszawie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na

0: lodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. fuzja.archicom.pl.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Kombi, kochać cię za późno, tak wam gramy w Radiu SK 2. Po godzinie 10 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim te najlepsze polskie kawałki, to jeszcze najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama. TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
1: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
3: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
11: Parasolka dzisiaj w Łodzi bardzo przydatna. 9 stopni aktualnie na termometrach, maksymalnie do 15. Niewielkie przejaśnienia, ale mogą występować dzisiaj również burze, a do tego silny wiatr. Mocno też popada późnym popołudniem, więc miejcie to na uwadze. Jutro na szczęście o wiele więcej słońca, do 18 stopni. No i już raczej parasol nie będzie potrzebny. Na Cunałuckich ulicach ciasno, m.in. na Sienkiewicza, na Narutowicza. Omijajcie Kościuszki, duży ruch, m.in. też na zachodniej i na północnej.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
12: Punktualnie 10, Newsy SK2, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana krajowa 11 w Wielkopolsce w miejscowości Elżbietów. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do 12. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry i czeka jedynie na decyzję sądu dotyczącą aresztu byłego ministra. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentów umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat byłego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
12: Obaj politycy są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie.
14: Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt skóra do skóry.
12: Podkreśla profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Kangurowanie to niezwykłe doświadczenie, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
15: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem. Czułem jego, a on czuł moje bicie serca. On ten dotyk, ten zapach, tą skórę, te małe paluszki, ten oddech, nigdy się tego nie zapomni.
12: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
1: SK2.
9: K2 News Łódź.
11: Łukasz Bogdan, zapraszam. Już dziś Widzew Łódź zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce w przedostatniej kolejce Ekstraklasy. Dla gospodarzy to kluczowy mecz w walce o utrzymanie. Widzew pod wodzą Aleksandra Wukowicza prezentuje jednak coraz lepszą formę i chce wrócić z Kielc z cennymi punktami. Trzymamy kciuki. Aktywność i kontakt z naturą ruszyły zapisy na czwarty bieg leśny w Emilinie koło Bełchatowa, który odbędzie się 7 czerwca.
16: Spotkajmy się w Emilinie i razem poczujmy energię natury. Do zobaczenia.
11: Mówi Beata Wilińska, dyrektor Centrum Sportu i Promocji gminy Bełchatów. Bieg odbędzie się na 5 i 10 kilometrów.
0: 3 minuty, prawie po 10:00. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Ale
12: jest.
0: Są jeszcze tacy, którzy muszą pracować. Natomiast...
12: Na przykład my.
0: Tak, na przykład my i na przykład Michał Hanczak, który za chwilę do nas wpadnie i zrobi swój cykl 5 hitów na piątkę. To za chwilę, bo najpierw gramy najlepsze polskie hity. Broi, jeszcze będzie pięknie. To na dobry początek godziny 10:00. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: Polecam.

0: Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz przyszedł czas na cykl Michała Hanczaka, czyli 5 hitów na piątkę. A w tym cyklu dzisiaj o coverach, czyli polskich wersjach zagranicznych piosenek. Posłuchajcie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flint i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej Skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Przyznajcie, nóżka, samochodzi, Lambery, co ja robię tu? Tak wam gramy 37 minut po godzinie 10, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Mamy dzisiaj piątek, a ja pytam was, co tam u was się dzieje, co robicie? I odezwał się nasz słuchacz, halo, halo, drogi słuchaczu, kim jesteś?
1: Hejka, tu Grzegorz, ja jeżdżę po Niemczech ciężarówką. A droga super mija, słuchając Radia SK2 z najlepszą polską muzyką. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, jak i całą ekipę Radia SK.
0: Dzięki Grzesiu za pozdrowienia, my również pozdrawiamy i życzymy szerokości na drodze. I obiecuję, że będziemy grali tak, żeby jechało się bardzo dobrze i przyjemnie. No i jaka tam pogoda w tych Niemczech? No bo może zimny łokieć już można tam wystawić.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski.

0: otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
8: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Metzner i Gotham. Ten numer bardzo przypadł wam do gustu. Zbliżamy się do godziny 11, po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Tilaf, ale będzie też Roxy i Faust.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi

0: Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live & Gun Magazine.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
8: No to wyjedźmy na Łódzkie ulice, niestety Mickiewicza od Łąkowej do Kuchniarzy, ciasno. Podobnie na parki przy Pankiewicza, Kopcińskiego w okolicach Jaracza. Czekamy też m.in. przy rondzie Lotników Lwowskich i rondo Solidarności, też raczej omijajcie. Pogodowo, no niestety chmury zbierają się nad Łodzią, z tych chmur dziś popada deszcz. Może również zagrzmieć dzisiaj. Wieczorem i w nocy mogą występować się mgły, jutro maksymalnie do 18 stopni, o wiele spokojniejsza aura i dużo słońca, raczej bez opadów.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
9: Wybiła 11, czas na Newsy Eski 2. Jakub Krzyżak z tej strony, zapraszam. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie po raz trzeci zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
10: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w sejmowej komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt, zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
11: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
10: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
9: Przypomnijmy, poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na moście świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem. Początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
9: Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Moskwa w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadionu.
13: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie, w całej Polsce.
9: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w 2 ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
14: Esko.
6: Polska 2 News, Łódź.
8: Łukasz Bogdan, zapraszam. Bezpłatna konsultacja dla potrzebujących, również terapia. Województwo łódzkie uruchamia pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla studentów.
14: Bardzo duża ilość moich znajomych jest, po prostu nie daje sobie rady ze stresem, z presją, która jest na nich nakładana.
8: Mówi Jakub Cisło z samorządu studentów Politechniki Łódzkiej. Lista przychodni dostępna jest na stronach Urzędu Marszałkowskiego. Kolejki chętnych w szczytnym celu. Tłumy dawców pojawiły się na akcji zbiórki krwi organizowanej przez górników i energetyków z Bełchatowa.
15: W jakiś sposób tworzę dobro.
8: To jedna z dwóch dorocznych akcji organizowanych wspólnie przez pracowników kopalni i elektrowni.
16: 3 minuty po godzinie 11. Czy ty znasz to określenie zimnej Zośki?
9: Nie.
16: Nie znasz?
9: W sensie, że zimna Zośka, to
16: tak,
9: znam.
16: Zimna Zośka, znaczy nie, że kobieta zimna jest, tylko ciepła.
9: Coś z tym było chyba, nie?
16: Tak, to o to chodzi. Zaraz tak. Będziemy słuchaczom o tym opowiadać, ale najpierw gramy. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Obudź się, tak wam gramy w Radio SK2. Jeżeli ktoś potrzebuje pobudzenia, na przykład w pracy, to jest ten moment, żeby wybrać się na kawę. Bo kawa działa i pomaga, działa bardzo dobrze, żeby trochę nas pobudzić, ale wróćmy jeszcze do tematu zimnej Zośki. Dzisiaj 15 dzień maja, dzisiaj imieniny Zofii, a to nie tylko imieniny, ale także wiele ciekawych informacji, na przykład dla ogrodników, bo jak się okazuje, to właśnie do dzisiaj ogrodnicy, ale wszyscy, którzy też chcą robić coś na swoich działkach, powinni wstrzymywać się z sadzeniem roślin ciepłolubnych, czyli na przykład pomidorów, papryki, begonii czy frezji. No bo jeżeli wystawimy je zbyt wcześnie na działanie tych niskich temperatur, no to może to skutkować tym, że tych kwiatów później, czy też owoców z tych roślin nie zobaczymy. Więc do dzisiaj nie można było nic robić, ale już później można. Ale słuchajcie, okazuje się otóż, że to nie tylko dzień, ten 15 dzień maja, to nie tylko dzień ważny dla rolników i ogrodników, ale także są pewne ludowe przekazy i dawne tradycje, które mówią, że 15 maja nie powinniśmy podejmować ważnych decyzji finansowych, bo wierzono kiedyś, że pożyczanie pieniędzy w tym dniu przynosi pecha. No ale przypominam, że mamy 15, więc do kolejnej pensji zostało jeszcze trochę czasu, więc zapewne teraz nie mamy czego pożyczać. SK2.

Vito Bambino, Zalia, Decyzja. Ten numer aktualnie na 6. miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej 20. Ale, moi drodzy, wy możecie spowodować, że ten numer będzie wyżej. Wystarczy, że zajrzycie

0: na szczycie naszego notowania.
1: Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika
0: na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18:00.
0: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
11: Autoryzowany serwis Mitsubishi Satal zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. Fuzja.archicom.pl.
2: Po reklamie.

ty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

0: Jak to dobrze brzmi. Krzysztof Kiliański i Kaja. Prócz ciebie nic. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 12. Po 12 będzie m.in. Enej, ale będzie też Lemon. Warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł zaprowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
13: Jeszcze dziś niestety parasol będzie w Łodzi potrzebny. Możemy spodziewać się również burz. Silny wiatr w tym międzyczasie, więc też proszę uważajcie, chowajcie wszystko, co macie oczywiście na balkonach i na tarasach. Jutro na szczęście spokojnie, z temperaturą do 18 stopni, z dużą ilością słońca i bez opadów, więc to dobre informacje. Na łódzkich drogach z kolei ciasno na łódzkiej Dąbrowie, omijajcie okolice Żgowskiej, nie najlepiej też na Kopcińskiego i na skrzyżowaniu Marszałków.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
14: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy SK2. 5 mężczyzn zatrzymanych w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
15: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
14: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. To w Chrościnie koło Góry na Dolnym Śląsku. W nocy ogień pojawił się w zakładzie przetwórstwa mięsnego.
16: Pożar już można powiedzieć mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
14: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Przypomnijmy, że w akcji gaśniczej brał udział ponad 40 zastępów Straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji eksperci przypominają, że kontakt skóra do skóry tuż po porodzie niesie ogromne korzyści zarówno dla noworodka, jak i rodziców. Mówi Ola Piechota, położna ze Starochowickiego Szpitala.
1: To nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Najważniejsze są bliskość, ciepło i obecność rodzica. Medycyna potwierdza dziś to, co natura wiedziała od zawsze. Dotyk i bliskość mają ogromną moc terapeutyczną.
14: Według badań przeprowadzonych przez WHO, kangurowanie ma wartości terapeutyczne, obniża ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych, redukuje też ryzyko poważnych infekcji i problemy z termoregulacją u dzieci.
17: SK2 News Łódź.
13: Łukasz Bogdan, zapraszam. Patriotyczny przekaz i wsparcie dla chorego chłopca w jednym numerze. Raperze Basti i Zet opublikowali nowy utwór Polski Syn, który jednocześnie ma pomóc w zbiórce dla Filipka Fixa. Chłopiec choruje na ciężką, postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Mówi Basti, jeden z twórców.
18: Teledysk utwór opowiada o walce Polaków na przestrzeni lat, o niepodległość, o wolność, o nasze dobro. No i tak to się mniej więcej spina z tym, że Filip też toczy swoją walkę.
13: Pod nagraniem w artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafi na leczenie chłopca z Łodzi.
19: 2,5 minuty po godzinie 12. Jeśli trochę osłabliście, nie macie energii, a jeszcze trzeba przeżyć kilka godzin w pracy, no to przychodzę do Was z pewną propozycją. Po pierwsze, to są najlepsze polskie hity, ale o tym to już wszyscy doskonale wiecie. A po drugie, wpadnie do nas Kamil Nosel, który lubi Was wkręcać. I będzie to robił już niedługo. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najpierw Enej, symetryczno-liryczna, na początek godziny 12.
17: SK2.
20: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Kombi, już ci nie wybaczę, tak wam gramy 20 minut po godzinie 12, a już teraz maczymorda Marzena wkręca Ewę. Posłuchajcie.
1: Nosem wkręca.
2: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie maczymorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
3: Tak, to ja, dzień dobry.
2: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
3: Bo wie pani, w czym jest problem? One, budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
2: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
3: Siedzą, ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
2: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
3: No rozumiem.
2: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. Dlatego jest ta siatka.
3: Okej, rozumiem.
2: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
3: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
2: No, ale z grubsza, chciały, proszę pani, z grubsza.
3: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja jej ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
2: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
3: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
2: Siatkę pani dostarczy Adam.
4: Coś, Ewa, zostałaś kręcona w radio SK.
3: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
1: Okay. Kręca.
5: SK2.

0: Szona i Zły, tak wam gramy 21 minut przed godziną 13. Do tej 13 mamy jeszcze trochę czasu, więc najlepszych polskich hitów jeszcze trochę posłuchacie. Ale zanim to nastąpi, przed chwilą Kamil Nosel wkręcał Ewę, a ja przypominam, że jeżeli wy chcecie kogoś wkręcić, kogoś na przykład ze swojej rodziny albo kogoś ze swoich bliskich, to jest taka możliwość. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka konkursy, tam wypełniacie formularz i gotowe. Kto wie, może to właśnie do was zadzwoni z wkrętką Kamil Nosel?
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on za...

0: Uwaga rodzice, mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Cruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Cruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoCruzArena.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie, to Kaufland Card Extra.
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu, tak wam gramy w Radiu SK2. Swoją drogą mam nadzieję, że tego deszczu będzie bardzo mało w ten weekend w całej Polsce, bo patrząc na wasze plany weekendowe, no to przeważa tutaj grillowanie, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. Na pewno dopiszą najlepsze polskie hity, bo takie po godzinie 13 będzie wam grał Rafał Adamczak. A ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
22: Na łódzkich ulicach w miarę spokojnie, chociaż w wielu miejscach wzmożony ruch, m.in. na Włókniarzy, w okolicach Legionów, na Kopcińskiego, mijajcie okolice skrzyżowania Marszałków, Rondo Lotników Lwowskich, szczególnie Politechniki oraz okolice Pabianickiej i Paderewskiego. Jaka pogoda w weekend? Całkiem nieźle, jutro do 18 stopni, z dużą ilością słońca i raczej bez opadów deszczu. Dziś niestety jeszcze może popadać, może też zagrzmieć, maksymalnie w granicach do 15-16 stopni.
21: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
22: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
0: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami, porusza też palcami u nóg.
22: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie operacje. Teraz przed nim długa rehabilitacja. Kijów w żałobie. Wspomina 24 ofiary wczorajszego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. To ofiary z jednego bloku, który został trafiony przez rakietę i runął. Mieszkańcy przynoszą dziś na miejsce tragedii znicze i zabawki. Jak mówią, nadal nie mogą dojść do siebie po tragicznej nocy. Szkoda ludzi, którzy po prostu żyli. Ja ich nie znałam, chociaż mieszkałam obok. Przyszłam uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Dzieci, to dramat. Oni nic nikomu nie zrobili, po prostu żyli swoim życiem. A tu te najpiękniejsze lata im odebrano. Zniszczono wszystko. Na miejscu ataku kwiaty złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. W 10 regionach może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla centralnej i południowej Polski. Miejscami spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może przekraczać 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść też grad.
1: K2 News Łódź.
20: Łukasz Bogdan, zapraszam. Koncerty na głównej scenie przy Lutomierskiej, a na osiedlu Lumumby kameralne imprezy. A to już od czwartku, 28 maja.
23: Mieszkańcy z akademików prezentują swoje umiejętności aktorskie. Będą się bawić przy muzyce, food truckach, konkursach, tańcu.
20: Zapowiada Marta Drzazga z Samorządu Studentów. Główne koncerty startują 29 maja. W Bełchatowie ruszył konkurs Zaprojektuj własnego bohatera komiksu, skierowany do dzieci i młodzieży. Organizatorzy czekają na pracę do końca czerwca. Oceni je nie byle kto, bo legenda światowego komiksu Mike Perkins.
24: Są tacy, którzy w wojsku byli, wspomnienia z wojska mają, dla jednych to koledzy, dla innych piosenka godzina 5 minut 30, czyli popularna rezerwa, a jeszcze dla innych emigranci na falochronie. No i właśnie emigrantów na falochronie zagram na pewno w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, ale wcześniej Sanach i Kolońska i Szlugi. 3 minuty po godzinie 13, to jest piątek, 15 maja, Rafał Adamczak, dzień dobry. Dzień.

Jak tam Kasia z Jackiem tak zaśpiewają, to od razu jakoś tak lepiej na duszy i na sercu, prawda? Kwiat jabłoni, od nowa, w dziesiątce hitów jeden po drugim, w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Ryszard Rynkowski, Wypijmy za błędy, będzie Bledka, będzie Ewelina Flinta z Łukaszem Zaglebelnym, 21 po pierwszej, to na zegarkach, to ważne, bo jak ktoś odlicza czas do fajrantu, no to rzeczywiście każda minuta ma znaczenie. A wiecie, że dzisiaj mamy święto? Nowe święto w kalendarzu wojska dokładnie, bo 15 maja właśnie dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej. I to jest taka okazja, żeby, no to ważna sprawa, docenić tych, którzy na co dzień wspierają żołnierzy, ich najbliższych, którzy są w domach, którzy bardzo często czekają, którzy się niepokoją. To jest bardzo ważna rola, to jest bardzo też trudna rola, więc rzeczywiście piątka i dla wszystkich żołnierzy, ale przede wszystkim dla ich rodzin, że w tym wszystkim się świetnie odnajdują. A dzisiaj pikniki, dzisiaj spotkania, dzisiaj nawet niektórzy mogli z tego tytułu wyjść wcześniej do domu. I nawet z tej okazji powstała specjalna piosenka na melodię słynnej Belgijki, oczywiście ze specjalnie dopasowanymi słowami. Mam tutaj fragmencik, tak ona brzmi.

No i od razu jakoś tak nogi się wyrywają, prawda? No i bardzo dobrze, jeżeli to ma być dobry marszowy krok, to niech się wyrywają. To teraz Ryszard Rynkowski, 22 po pierwszej już na zegarkach, to jest SK2.

0: Jeżeli na pytanie, czego ci brak, odpowiadacie, że wolnego czasu, to mam nadzieję, że w ten weekend jednak trochę go mieć będziecie. Dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Urszula, Rysa na szkle, na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 najlepszych polskich, wiadomo. Zaraz będą Łzy i Narcyz. A jak to będzie z paliwem przez weekend? Od jutra do poniedziałku maksymalna cena 95 to 6,37 za litr. 98 6,93, a oleju napędowego 6,82. Kolejna aktualizacja cen w poniedziałek. Tak to dokładnie wygląda. No to no co, no co? No trzeba być na weekend przygotowanym z każdej strony. Finansowo również. No wiadomo, że za darmo się jakoś tak nie zatankuje.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja.

0: 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. fuzja.archicom.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2, najlepsze polskie hity gramy, a ten numer tak powoli, powoli już do tego miana chyba zmierza. Wszystko jedno, wszystko źle. Taki tytuł ma ta piosenka, to Lor. To jest SK2, zaraz 14, po 14 po najświeższych newsach będzie kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipę Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
19: Dzisiaj w Łodzi jest i będzie jeszcze trochę pochmurnie i deszczowo. Daniel Tekliński, dzień dobry. Termometry wskazują 13 kresek na plusie, temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Późnym popołudniem jest szansa na odrobinę słońca i wtedy już raczej padać nie powinno. W nocy także nie popada, a temperatura spadnie do 8 stopni. Wyjedźmy teraz jeszcze na łódzkie ulice. Największe korki spotkacie w okolicach Piłsudskiego, Zachodniej, Alei Włókniarzy czy Aleksandrowskiej.
18: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
19: Minęła 14, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
1: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
19: I zapewnia, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
1: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
19: Według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ostrzeżenia dla 10 województw przed burzami. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alerty RCB. Zmianę pogody odczują najbardziej mieszkańcy południowej i centralnej Polski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
20: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
21: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
20: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
19: Mateuszu, dziękujemy. Resort Energii ogłosił maksymalne ceny paliw na najbliższe 3 dni. Od soboty do poniedziałku litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2,3 grosze.
16: SK2 News Łódź.
19: Daniel Tekliński, zapraszam. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi otrzymał nowoczesny ambulans do ratowania dzikich zwierząt.
22: Każdy środek transportu dostosowany jeszcze do potrzeb właśnie zwierząt jest dla nas na wagę złota.
19: Mówi Kamil Polański z Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzikich Zwierząt w Łodzi. Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie w internecie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
23: Dobra, cięcie!
24: Stres, jak już ta kamera się włącza, ale polecam bardzo.
19: Premiera filmu w najbliższych dniach.
0: A my już mamy 3 minuty po godzinie 14. I co, gotowi na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim? Najlepszych polskich? No to bardzo proszę. Manam, Nie poganiaj mnie na otwarcie. Potem Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz, Grzegorz Kyży, zespół Hej. No i będzie jeszcze Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy. Rafał Adamczak, dzień dobry.
25: 10 hitów.
16: 10

0: Zawsze przy okazji tego numeru udaję, że gram na takim zwanym wymyślonym basie. Ale to jest dobry numer. Hej, teksański, dobry. Świetny numer, kultowy dla niektórych, wspomnienie pięknej młodości, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: A skąd się wzięły perfumy, wiecie? Te są z nami od kilku tysięcy lat. Na początku wcale nie służyły do tego, żebyśmy to my, ludzie, pachnieli. Sama nazwa pochodzi z łaciny. Perfumum, czyli przez dym. Po pierwsze, zapachy powstawały podczas spalania żywic i ziół w świątyniach starożytnego Egiptu. Pachnący dym miał uspokajać bogów i odstraszać złe moce. A później Egipcjanie zaczęli używać olejków do ciała i kąpieli. Podobno Kleopatra była tak zakochana w zapachach, że perfumowała nawet żagle swoich statków, żeby jej obecność było czuć, zanim dopłynie do portu. W starożytnym Rzymie perfumy były symbolem luksusu. Pachniały nie tylko ubrania i włosy, ale nawet sale bankietowe. Zwierzęta też pachniały. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dzięki Arabom, bo to oni udoskonalili destylację i stworzyli trwalsze zapachy na bazie alkoholu. Pierwsze, tak zwane nowoczesne perfumy powstały w XIV wieku dla królowej Węgier. To była słynna woda węgierska z rozmarynem i alkoholem. A teraz ciekawostka z Polski, prosto z PRL-u. Wtedy prawdziwą legendą były perfumy. No jakie? Być może, oczywiście. Produkowała je Polena Uroda i praktycznie każda kobieta kojarzyła ten zapach. Dla wielu osób to był aromat wielkich wyjść, pierwszych randek, dancingów. Co ciekawe, dzisiaj stare buteleczki tych perfum są kolekcjonerskimi perełkami i potrafią kosztować więcej niż niejeden współczesny zapach. Czyli od świątynnego dymu do luksusowych flakonów. Historia perfum pachnie naprawdę długo.
1: Skąd to się wzięło?

0: prawda.
1: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 24 minuty i będzie 15. No mniej więcej tak właśnie o tej porze albo za chwilę są domy, w których pojawią się pierwsze tarcia odnośnie planów na weekend, bo może jedna strona mieć w planie na przykład, nie wiem, wielkie porządki, ogród, dom, piwnica, garaż, no na pewno jest co robić, a druga może myśleć o tak zwanym ładowaniu akumulatorów i nic nie robieniu. I teraz trzeba to jakoś pogodzić, dojść do kompromisu, znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Kto ustąpi? Kto odpuści? I czy to teraz będzie weekend pełen lenistwa, a kolejny weekend pełen porządków, czy może zupełnie odwrotnie? No nie wiem, kombinujcie tak, żeby tylko zgoda była. Bo zabrzmiałem jak wielki mędrzec, ale rzeczywiście chyba coś w tym jest, nie? Oskar Cyms, nie musisz się bać, w Radiu SK2, tak wam zagram już za chwilę. Pod mam nadzieję, jak najlepsze wasze już prawie weekendowe nastroje.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
6: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Uwaga rodzice! Mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Cruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Cruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoCruzArena.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
12: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Są samochody, które po prostu jeżdżą. I są takie, które prowadzą twoje życie w dobrym kierunku. Nowy Mitsubishi Grandis. Przestrzeń dla rodziny. Komfort każdego dnia. Technologia, która dba o bezpieczeństwo. Bo liczy się nie tylko cel. Mitsubishi Grandis. Gotowy na twoje jutro. Autoryzowany salon Mitsubishi Satal. Zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
14: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć Festiwal Gotowych Mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: I po reklamie.

0: Bracia za szkłem. To SK2 u nas najlepsze polskie hity i za chwilę 15. Punktualnie o 15 w najświeższych newsach sprawdzimy, co w kraju, co na świecie. Co na naszym podwórku też sprawdzimy. Spokojnie, spokojnie. Zaraz po newsach na otwarcie kolejnej godziny będzie Ira i dlaczego nic.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
19: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
28: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
29: Uwaga, łódzcy kierowcy, spory ruch w centrum miasta. Możliwe, że trochę postoicie na Piłsudskiego, w okolicach Ronda Solidarności czy na Zachodniej. Ciasno także na Alei Włókniarzy, po Jezierskiej czy Aleksandrowskiej. Humoru niestety nie poprawi wam pogoda, bo dzisiaj przez cały dzień w Łodzi pochmurnie i deszczowo, choć wieczorem jest szansa na odrobinę słońca. Jutro także będzie pochmurnie i może jeszcze odrobinę popadać. W niedzielę z kolei czekają nas obfite opady deszczu.
28: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
27: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
1: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju zapowiadał, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż nie jest znane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
2: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
0: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Placówka w Nowinach ma zostać wkrótce otwarta. Tam zakażonych salmonellą po majówce zostało 18 osób, 15 dzieci, dwójka nauczycieli i jeden rodzic. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
3: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu.
4: K2 News Łódź.
5: Daniel Tekliński, dzień dobry. Ze składowiska chemikaliów w Rogowcu pod Bełchatowem znikają pierwsze beczki. Na początek usuniętych zostanie 4000 ton odpadów z łącznie 50 tysięcy. Łódzcy raperzy Basti i Zet wspierają chorego Filipka Fixa nowym numerem Polski Syn. Chłopiec zmaga się z ciężką chorobą prowadzącą do zaniku mięśni. Cały dochód z teledysku trafia na leczenie Filipka.
6: Zrobiliśmy to od innej strony, naszej takiej łódzkiej, tutaj hip-hopowo. Bez żalu, bez niczego, po prostu Filipek był wesoły w teledysku i walczymy o to, żeby taki został i żeby żył długo i szczęśliwie.
5: Tłumaczy Basti, jeden z twórców.
7: 2,5 minuty po godzinie 15. No to taki jest plan. Plan muzyczny. Ira, dlaczego nic? Potem Sylwia Grzeszczak, och jach, więc się trochę pozachwycamy, bo chyba pora na zachwyty. Dobra, jako że powoli kończymy robotę, zwijamy te żagle. Ja wiem, nie wszyscy, ale jednak. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania Igor Herbut, Zalia, Widowa, Bino, nareszcie w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 16 po trzecie, teraz o ptakach będzie. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki latają, czy też nie. Tak jak emu pozostają na ziemi, albo pingwiny na przykład. Okazuje się, że o zdolności do lotu decyduje nie tyle zestaw genów, co, i teraz uwaga, będzie mądry cytat, precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zarodkowego, cokolwiek to znaczy. Ja tam bym na miejscu ptaków w kompleksy nie wpadał, że jak ptak, to od razu latać musi. No przecież są ptaki, które bez latania mają całkiem przyjemne życie. Już nie każdy facet z widłami to Neptun, jak mawiają. Sydney Polak i PZ, otwieram wino, a później Beata, a później budka sufera w SC2.

0: A właśnie, właśnie, gramy najlepsze polskie hity. To jest SK2, Budka, Sufera i Twoje Radio za nami. Zaraz Jula, będzie Krzysztof Zalewski z Dawidem Porsiadło i z Kortezem. Będzie Tadeusz Woźniak jeszcze. A teraz, jako że już zbliżamy się do 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Michał Przybyła.
1: Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Robczyce, Dębica na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora, informuje PKP. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak donoszą hiszpańskie media. Według nich Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii i przeniesie się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Lidze przeciwko Betisowi Sevilla. To może być ostatni mecz Lewego na Camp Nou.

0: będzie na zawsze.
1: W Radiu SK2 Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. Gramy najlepsze polskie hity. Układ akordów na gitarę w tym utworze jest dość prosty, co powoduje, że każdy, kto podejmował jakąkolwiek próbę, czy udaną, czy mniej udaną nauki gry na gitarze, na pewno z Zegarmistrzem Światła się osobiście spotkał, prawda? 18 minut pozostało, nie, no dobra, wróć. 17 minut pozostało do godziny 16. Za chwilę u nas Igo i Bruce, a wiadomo, że punktualnie o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania.
5: Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika
4: na sk2.pl.
3: Polska 20.
5: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
4: Łukasz Zduńczyk.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas.

0: odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. fuzja.archicom.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: I po reklamie.

0: bohaterowie mazurskiej majówki 2026 w Mikołajkach, która dopiero co za nami. Jeszcze wspomnienia tejże są świeże. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK2. Zaraz 16 o 16 najświeższe newsy. Po 16 ja będę grał, a Jarząbek będzie miał dla was prawdę. Więc jeżeli chodzi o to, co zagram, to na pewno na otwarcie kolejnej godziny Baranowski, Czułe Miejsce, ale także formacja Nieżywych Schabów i Ich Lato oraz Wiktoria Kida i Naiwna Ja.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
6: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: 11 stopni mamy teraz w Łodzi, na niebie sporo chmur i jeszcze odrobinę popada deszcz. Bliżej wieczoru jest szansa na odrobinę słońca. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni i wtedy już padać raczej nie powinno. Sprawdźmy jeszcze, jak w tej chwili wygląda sytuacja na łódzkich drogach, a niestety nie wygląda zbyt dobrze. Trochę postoicie na Piłsudskiego, w okolicach Ronda Solidarności czy na Zachodniej. Nie najlepiej też sytuacja wygląda na Alei Włókniarzy, Aleksandrowskiej czy Pojezierskiej.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zaczynamy od informacji z Dolnego Śląska. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Więcej o tym w informacjach za godzinę. Dwie osoby zostały porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach. Na szczęście żyją, trwa akcja ratunkowa, donosi z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
15: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników TOPR.
14: Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a rannych zostało 157 osób. Alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego po lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Nawałnicom będzie towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalnie także gra. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują teraz służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
16: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
14: informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. Wielka wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. 205 osób wraca do domów z obu stron frontu w ramach umowy między Kijowem i Moskwą. W sumie porozumienie dotyczy 1000 jeńców. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Załański, większość zwolnionych Ukraińców przebywa w niewoli od 2022 roku.
1: SK2 News Łódź.
10: Daniel Tekliński, dzień dobry. Już dzisiaj Widzew Łódź zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce w przedostatniej kolejce Ekstraklasy. Dla gospodarzy to kluczowy mecz w walce o utrzymanie. Widzew pod wodzą Aleksandra Wukowicza prezentuje jednak coraz lepszą formę i chce wrócić z Kielc z cennymi punktami. Od 21 do 24 maja w Sulejowie odbędzie się Orlen Beach Volley Tour, czyli eliminację Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.
17: Szczególne miejsce, ci ludzie chcą tutaj przyjeżdżać.
10: Mówi Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
0: 3 minuty po godzinie 16. Czułem miejsce od Baranowskiego już za chwilę, potem Lato od formacji Nieżywych Schabów i Naiwna Ja, to od Wiktorii Kidy. No i Jarząbek, od niego będzie Prawda, a potem Stacja Warszawa od zespołu Lady Punk, czyli nieźle nam się ta godzina zapowiada. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: powie.
1: Coraz więcej dzieciaków jeździ dzisiaj na rowerach elektrycznych i trudno się dziwić. Dla młodych to jest frajda, dla rodziców czasem jedyny sposób, żeby wyciągnąć ich sprzed ekranu. Tyle, że nie każdy rower elektryczny jest w świetle prawa rowerem. Bo jeśli sprzęt ma za mocny silnik, jeździ szybciej niż 25 km na godzinę albo ma manetkę gazu i potrafi jechać bez pedałowania, to policja może uznać go za motorower, a wtedy zaczynają się schody, bo potrzebna jest rejestracja, tablica OC i prawo jazdy kategorii AM. Do tego dochodzą też przepisy dotyczące wieku. Dziecko poniżej 10 roku życia nie może samo jeździć po drogach publicznych. Starsze, od 10 wzwyż, potrzebuje już karty rowerowej albo prawa jazdy. No i od czerwca obowiązkowy jest też kask dla wszystkich poniżej 16 lat. Problem jednak w tym, że wielu rodziców kupuje tańsze modele z internetu, często sprowadzane spoza Unii, i później okazuje się, że zamiast rowerka dla dziecka mają w domu pełnoprawny motorower bez papierów dla tatusia. A mandat za coś takiego może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

0: To taki dobry hymn wejścia w weekend. Gotowi na wszystko. Ten tytuł ma znaczenie o tej porze w piątek. Phil i Lambery za nami. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Various Monks. Maj. A na zegarkach już 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. W SC2 Michał Przybyła.
1: Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, dziś w całym kraju aktywnych zawodowo jest prawie 880 tysięcy emerytów. Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych rat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Pierwszy z czworaczków z ZOO we Wrocławiu rusza do Lizbony. Narodziny tygrysów były światową sensacją. W naturze żyje ich tylko 400. Teraz pierwszy z rodzeństwa jedzie w świat.
2: Staramy się imitować tę sytuację w ogrodach, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny.
1: Mówił Paweł Sroka z wrocławskiego ZOO.

0: Kiedyś auto z alufelgami było luksusem, dzisiaj już jest standardem, ale całowanie cały czas w kategoriach luksusów pozostaje zdecydowanie. Cookies i piersi, całuj mnie w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Piąteczek, weekend nam się rozkręca, zbliżamy się do takiego pięknego czasu, kiedy chyba większość z nas już skończy pracę. Ja wiem, że są tacy, którzy dzisiaj po południu, wieczorem będą pracować, w nocy będą pracować, przez cały weekend będą pracować. Wiem. W sumie to i my będziemy cały czas dla was grać najlepsze polskie hity. Natalia Zastępa już za chwilę w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu.

0: IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Uwaga rodzice! Mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Gruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Gruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoGruzArena.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć Festiwal Gotowych Mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. Fuzja.archicom.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
0: I po reklamie.

0: To Wilki i Urkę w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz piątkowa godzina 17 i już jest jakieś takie poczucie luzu w narodzie, prawda? Że już weekendzik, że już piąteczek w tej swojej najlepszej fazie. No i ja teraz w tym najlepszym momencie przekazuję stery Łukaszowi Zduńczykowi, który już będzie za mnie zaraz po godzinie 17. Łukasz też od 18 będzie wam grał najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy mediali. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
8: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
9: TPOPL.
8: Podpisz umowę online na TPOPL.
10: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
11: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
18: Co w tej chwili słychać na łódzkich ulicach? Niestety sporo samochodów. W szczególności ciasno może być na Piłsudskiego, Zachodniej czy na Alei Włókniarzy. A w Łodzi bardzo powoli zaczyna się przejaśniać, jednak jeszcze trochę może popadać deszcz. Jutro także czeka nas dosyć pochmurny dzień, może jeszcze odrobinę pokropić, a temperatura będzie w okolicach 12 stopni. Niedziela zapowiada się podobnie. Pogoda powinna się znacznie poprawić od wtorku.
17: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
19: Minęła 17, a Michał Przybyła, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim.
20: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
19: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosił PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
21: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów. reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
19: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
1: Ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
19: Zaznacza poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, deklaruje dotychczasowy zastępca, a obecnie nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.
9: Będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
19: Zmiana jest konsekwencją zniszczeń po imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu pałacu.
15: SK2 News Łódź.
18: Daniel Tekliński, dzień dobry. 8 projektantów mody z Łodzi zaprezentuje swoje najnowsze kolekcje na Polish Fashion Day w Nowym Jorku. Najmłodszą uczestniczką jest Sandra Skórka.
22: Kolekcja będzie inspirowana twórczością Stanisława Wyspiańskiego.
18: Modowa impreza odbędzie się w dniach od 6 do 7 czerwca w Polskim Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Już jutro wędkarska noc muzeów w Bełchatowie. W programie m.in. zawody dla dzieci, gra terenowa i koncert szantowy. Wydarzenia odbędą się w Muzeum Regionalnym oraz PGE Gigantach Mocy.
23: Wiecie co? To chyba już, tak mi się wydaje, już prawie 3 minuty po godzinie 17, czyli to jest ten moment, o którym marzyliśmy od pierwszego budzika w poniedziałek. Jak to fajnie by było, gdyby był już piątek. No i jest, słuchajcie, weekend się zaczyna i zaczynamy go z najlepszymi polskimi hitami. Łukasz Zduńczyk, witajcie, do domu, po pracy jedzie z nami Baim.

0: O, jak to bardzo dobrze czuć, że się weekend zaczyna już 19 po 17, a SK2 gra takie klasyki, to elektryczne gitary. A dzisiaj, słuchajcie, bardzo ważny dzień, prawdziwa legenda polskiej piłki nożnej, legenda mikrofonu, człowiek, którego zna każdy, obchodzi urodziny. Dariusz Szpakowski właśnie skończył 75 lat. To jest gość, którego zna cała Polska, wszystkie pokolenia, autor wielu kultowych tekstów, jak na przykład ten... Także panu Dariuszowi życzymy wszystkiego najlepszego i przede wszystkim podziwiamy. Słuchajcie, ten gość tyle meczów polskiej reprezentacji skomentował i wytrzymał to wszystko nerwowo.
1: SK2.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2 to najlepsze polskie hity, a pewna pani, pasażerka tanich linii lotniczych ostatnio miała gigantycznego farta, słuchajcie. Leciała sobie z Krakowa do Liverpoolu i na pokładzie samolotu kupiła zdrapkę, jak to czasami oferują w tanich liniach lotniczych, prawda? No i wygrała ponad 2 miliony złotych. No to linia lotnicza właśnie klientkę straciła, bo myślę, że po takiej wygranej ta pani będzie mogła sobie pozwolić na latanie samolotami, w których może nie będzie zdrapek, ale za to będzie troszkę więcej miejsca na nogi.
1: SK2. Reklama.
2: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
3: Autoryzowany serwis Mitsubishi Satal zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. I po reklamie.

0: Jaga Doda i zespół Virgin na antenie Eski 2. To są najlepsze polskie hity. Teraz starszym numerom dajemy chwilę odpocząć, bo naszą antenę przejmują nowości. Zapraszam Was na 66. notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie ze mną, bo będę miał koncertową niespodziankę. Powiem tylko tyle. To jest coś, co fanom rapu na pewno bardzo się spodoba.
1: Reklama.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Card Extra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Uwaga rodzice, mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Gruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Gruz Arena, tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoGruzArena.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
9: I po reklamie.
10: Minęła 18. Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy! Zderzenie czterech pojazdów na S7 w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach.
11: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi.
10: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Unijne miliardy z SAFE uwolnią środki dla służb. Szef MONU podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu.
12: Gorąca Polska 20.
13: Polska 20.
12: Radia SK2.
0: No i to jest bardzo dobry plan na początek weekendu. 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów, ale nie tylko. Dokładam jak zawsze też sporo nowości, których jeszcze nie słyszeliście. No i tym razem mam niespodziankę. Fani rapu na pewno się ucieszą. Uwaga, słuchajcie uważnie Eski 2 w najbliższych godzinach, bo będę miał dla was zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jak je zgarnąć, co i jak, to ja wam potem wszystko powiem. I dodam jeszcze jedno, będzie na bogato, bo tych biletów jest całkiem sporo.
12: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: Ale listę hitów Eski 2 tak na spokojnie zaczynamy, bo już można odetchnąć po całym tygodniu. Na miejscu 20 Igo, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Idole nastolatek kilka lat temu i myślę, że cały czas. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 Gorącej Polskiej 20 w SC2. A ten gość się może stać idolem, albo już się stał. Jasiek Piwowarczyk, mam dla was nowość od tego gościa. Ten artysta w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, a karierę swoją zaczynał od szkoły muzycznej, czyli wykształcony muzycznie. Śpiewał w chórze, a teraz robi swoją muzę i coraz lepiej mu to wychodzi. Posłuchajmy jego nowości. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, już teraz w SC2.
2: Halo, halo, kulon,
1: nie, czekaj. Chyba nie ten przycisk mi się kliknął, przepraszam.
3: Gorąca polska dwudziestka radia.
1: O, teraz się dobrze załadowało. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Premierowo gra na antenie Eski 2. Z tym numerem Jasiek wystąpi na konkursie premier na tegorocznym festiwalu w Opolu. Eska 2 też tam będzie.

0: oraz pierwszy solo. Bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2. Miejsce 17 gorącej polskiej 20. W zeszłym tygodniu Kasia Sienkiewicz była w naszym studiu. Osobiście ten numer zagrała i zdradziła, że po raz pierwszy nagrywanie piosenek solo jest trochę jak granie w grę.
1: Ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić.
0: Jeśli chcecie, żeby Kasia Sienkiewicz weszła na wyższy level w liście hitów SK2, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A teraz nowa misja w karierze Maćka Skiby, bo po raz pierwszy nagrał numer w duecie. Maciek Skiba i Bledka to miejsce 16 gorącej polskiej 20 w SC2.

Graliśmy jego numery, zanim stał się popularny. Messner w Radiu SK2, miejsce 15 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy kolejny młody talent. To Ola Kendra, śpiewa od 9 roku życia. Próbowała swoich sił m.in. w The Voice Kids, a teraz zaczyna podbijać polską scenę, bo właśnie dostała się do Opola. Wystąpi na tym kultowym festiwalu polskiej piosenki na koncercie debiuty właśnie z tym numerem, który już za chwilę zagram wam premierowo na antenie SK2 i wy będziecie mogli powiedzieć, że Ola Kendrę to wyznacie właśnie z Radia SK2. Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. Niedługo w Opolu, a już teraz w propozycjach do gorącej polskiej 20 Radia SK2.

0: się właśnie robi hity. Tydzień temu w propozycjach, a już dzisiaj ląduje na miejscu 13 gorącej polskiej 20 mrozu w Radiu SK2. Teledysk do tego numeru nakręcił na Filipinach, czyli tam trochę popracował, trochę odpoczął. Fachowo to się chyba nazywa work-life balance. Zaraz do was wracam po krótkiej przerwie. Na 12 czeka Vito Bambino i Zalia.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: I po reklamie.

0: Najlepsza polska dwudziestka.
1: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.

Doda kończy tydzień z 11. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2. Doda jest jak Mata. Ona też zagra koncert na Stadionie Narodowym, tylko że Doda w przyszłym roku, a Mata dziś i jutro. A teraz czas na kolejną nowość. Lubimy wam odkrywać nową polską muzykę i teraz kolejny hit spod szyldu Babie Lato. W tym roku w składzie Natalia Grosiak z Micro Music, Bela Komoszyńska z Sorry Boys i Katia, młoda artystka. W takim składzie dziewczyny zagrają na festiwalu Letnie Brzmienia. Ta impreza w największych miastach w Polsce w lipcu, sierpniu i wrześniu. A już teraz dwa słońca premierowo w SC2.

0: To się staje coraz większym hitem. Dziewczyny pną się w górę i kończą tydzień na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To był zespół LOR, a ja mam dla was teraz coś wyjątkowego. Takie rzeczy tylko na antenie Radia SK2. Mam dla was zaproszenia. Aż 4 na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jeśli chcecie, przekonajcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście na ten koncert pójść. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Mogą być też SMS-y 726-826-826. Z kim i dlaczego poszlibyście na koncert Taco Hemingwaya jutro w Gdańsku? Zgłaszajcie się za darmochę, a ja po 19 wyślę bilety komuś z was.
1: Gorąca polska 20.
2: Lista hitów radia.
1: SK2. Reklama.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Daniel Tekliński, cześć! Łódzkie Juwenalia nie tylko dla studentów. Uczelnie i miasto łączą siły i od 29 do 30 maja organizują imprezę dla wszystkich, którzy kupią bilety na plenerowe koncerty. Kto zagra?
14: Na Wielkich Łódzkich Juwenaliach zobaczymy Fukaja, Kome, Sentino, Sokoła,
15: Beatę z Kantem, Ich Troje, Bambi.
13: Festiwalowe miasteczko powstanie na skwerze przy ulicy Lutomierskiej.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.

0: Tylko w Radiu SK2 na ostatnią chwilę możecie zgarnąć aż 4 bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Tych biletów nigdzie już nie ma, one są już niedostępne. Nie kupicie tych biletów, bo uwaga, 130 tysięcy biletów na całą trasę Taco Hemingwaya poszło w zaledwie kilka godzin, ale my te bilety na jutrzejszy koncert w Gdańsku dla was mamy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726-826-826. Całą waszą ekipę SK2 może wysłać na koncert Taco w Gdańsku. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: Ja wiem, że pogoda za oknami mało wakacyjna, ale my się już na lato nastawiamy. Bo na miejscu ósmym Bledka, Łukasz Zduńczyk, hej!

0: Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Maciek Musiałowski. Gramy wasze ulubione polskie hiciory i mamy dla was też koncertowe niespodzianki. Razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że jakieś tam plany wam się posypały. Co to miał być, panieński czy jak? O co chodzi? Opowiadaj.
1: Nie, miało być super.
0: O nie, halo Agnieszka, coś nam chyba... Agnieszka nam chyba uciekła. Słuchaj, strasznie słabo cię słyszę.
1: Halo, halo?
0: O, teraz troszkę lepiej. No to opowiadaj, co tam się wydarzyło u was.
1: No miało być super weselicho, wielkie i ekstra. Z kumpelkami z pracy miałyśmy świętować jedną z naszych koleżanek imprezkę, ale no niestety wkład się posypał i tego nie zrobimy.
0: Aha, czyli miała być imprezka, nie ma imprezki i przydałoby się jakoś nadrobić zaległości, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale to uzbierasz mi ekipę ty plus trzy osoby?
1: Oczywiście, to nie jest problem.
0: Słuchaj, a lubicie słuchać rapu?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, no to głupie pytanie. Słuchaj, sprawa prosta. Agnieszka, cztery bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Prosisz, masz.
1: Dziękuję.
0: Ty to jesteś dobrą kumpelą z pracy, powiem ci.
1: Też tak myślę.
0: No to słuchaj, pozdrawaj teraz swoje koleżanki, ogłaszaj im, że jutro idziecie się bawić.
1: Madzia, Gaba, Iza, Sandra. A, dobra, to Sandra pewnie lub bez Izy.
0: Pakujcie się, bo jutro idziecie się bawić. Dobrej zabawy, dziewczyny, wam życzę.
1: Dziękuję.
0: Trzymajcie się, hej. A już teraz może być taki przedsmak tej zabawy, bo już teraz na antenie SK2 Daria Zawiałow i Taco Hemingway, który jutro zagra w Gdańsku. SK2

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Piąteczka dla Roxy Węgiel. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Gość, który też tak jak Roxy wypływa na szerokie wody. To Maciek Skiba, który, przypomnę, ma już kawałek Chcę Ciebie Częściej, który podbił listy hitów w naszym kraju. Teraz wydaje kolejne single, ma duet z Bledką i wydał właśnie nowość, z którą dostał się na Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To Maciek Skiba i Wołam. Już teraz gram premierowo na antenie Radia SK2. Ten kawałek pojawi się na konkursie Premier w Opolu. A już teraz wskakuję do propozycji do Gorącej Polskiej Dwudziestki.

przełączamy się na tryb letni. Tak będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Tak ten numer brzmi na antenie Radia SK2, a tak ten kawałek brzmiał przy ognisku na Mazurach. A jeśli

Kuba i Kuba bawili się razem z nami i z naszymi słuchaczami na mazurskiej majówce Radia SK2. Polecam wam zajrzeć na naszego Instagrama, tam nagranie zobaczycie w całości i dużo innych ciekawych rolek. Powiem wam tyle, Kuba i Kuba są naprawdę bardzo zabawni, więc jeżeli teraz potrzebujecie czegoś na poprawę humoru po całym tygodniu, to polecam wam Instagrama Radia SK2, no i polecam gorącą polską dwudziestkę, bo wchodzimy na podium. Na miejscu trzecim spadający ze szczytu Dawid Podsiadło, to jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Jest!

niedługo ten i wiele innych hitów Dawida Podsiadło będzie można usłyszeć na żywo. I to w niesamowitych okolicznościach, bo na stadionie. Dawid Podsiadło i miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. W czerwcu Dawid rusza w stadionową trasę koncertową. Będzie stała obrotowa scena na stośrodku stadionu. 6 czerwca start na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a potem w planach m.in. PGE Narodowy w Warszawie i to dwa razy. A już teraz miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki, Wiktor Waligura, który na jesieni podobno wyda nową płytę.

0: Wiktor Waligura. To miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Eski 2. A teraz czas na wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Żeby zdetronizować Dawida Podsiadło, to naprawdę trzeba zrobić niezły hicior. To trzeba umieć, ale jak taka ekipa siada razem w studiu i tworzy wspólną piosenkę, no to musi być deklasacja konkurencji, krótko mówiąc. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w jednym hicie, czyli nowy hymn męskiego grania już teraz na antenie Radia SK2. Nareszcie na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2.
2: Ja się staram.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wiedzieliśmy to od samego początku, że ten numer będzie hitem. Nowy hymn męskiego grania, nareszcie. Na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki to wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia. Już niedługo tę ekipę, a także wielu innych artystów zobaczymy na żywo w największych miastach w Polsce. Start trasy męskiego grania 26 czerwca w Żywcu, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na zakończenie 21 i 22 sierpnia. A czy wystąpią na szczycie gorącej polskiej dwudziestki? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
4: Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To będzie ostatnia reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żarcie.

Kuba Mrozu i Faust. To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a już jutro wielki dzień dla polskiej siatkówki, słuchajcie. Dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, czyli najbardziej prestiżowych rozgrywek. PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoską Perugią, a Aluron CMC Warta Zawiercie z Ziratem Bankasi Ankara. I co ciekawe, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, także biało-czerwoni zdominowali światową siatkówkę. Gratuluję serdecznie i powstrzymam się od złośliwości w kierunku piłkarzy.

0: ona teraz szykuje formę. Nie na lato, tylko na przyszły rok. Daria Zawiałow w Radiu SK2 w przyszłym roku wyda płytę i ruszy w trasę koncertową, a na razie odpoczywa, podróżuje i pisze piosenki. A formę na weekend zapewni wam już teraz Antonina Van Dessel, bo ona teraz przejmuje stery i będzie wam grała najlepsze polskie hity na start weekendu.
1: Reklama.
2: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
0: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Daniel Tekliński, cześć! Zobacz, jak rodziła się legenda. Król popu już na dużym ekranie. W Heliosie można zobaczyć film Michael.
3: On zmienił muzykę na zawsze. Michael Jackson, ikona, legenda. Michael to opowieść o chłopaku z zespołu Jackson 5, który już jako dziecko był prowadzony na szczyt i nigdy się nie zatrzymał. Od pierwszych hitów przez przełomowe albumy, aż po moment, w którym stał się największym artystą na świecie.
2: Mówi Jakub Janus z Heliosa w Bełchatowie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
4: No i mamy na zegarach godzinę 20 w piątek 15 maja i mam bardzo świetne informacje dla Was. Słuchajcie, zaczynamy weekend, więc mamy z czego się cieszyć. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię Wam już takie piątkowe dobry wieczór. A w tej godzinie naprawdę garść super hitów, więc koniecznie bądźcie z nami.

to wieczorową porą w piątek była grupa Kombi. Sen się spełni w Radiu SK2. Czy wiecie, że dzisiaj mamy zimną Zośkę? No i oprócz tego oczywiście dzisiaj wszystkie Zosie, Zofie, Zosieńki mają swoje imieniny, więc składamy Wam, drogie Zofie, wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia SK2. No ale co to jest ta zimna Zośka właściwie? Poprzednie trzy dni to było trzech ogrodników, a dzisiaj grande finale, czyli zimna Zośka. I doczytałam, bo sama byłam ciekawa, cóż to takiego, co to za magiczna data. I słuchajcie, 15 maja to jest magiczna data, zimna Zośka, gdzie ostatni raz w maju mogą pojawić się podobno przymrozki. I nie powinno się przed tą datą sadzić roślin w ogrodzie takich delikatnych, chodzi tutaj o warzywa, takich jak ogórki, pomidory czy papryczka. I dopiero po 15 maja, kiedy już nie będzie przymrozków, można śmiało sadzić te warzywa w ogródku. No i od cała filozofia. Także drodzy ogrodnicy, tacy, którzy tak niespecjalnie znają się jeszcze na ogrodnictwie, nie dziękujcie, tylko korzystajcie. 15 maja, absolutnie magiczna data w ogrodnictwie. A już teraz u nas muzycznie Sarsa, Bronię się.

To była Sanach i Vito Bambino, ale jazz. No i ale jazz, bo w tym tygodniu wszyscy żyją Eurowizją 2026. I za nami dwa emocjonujące półfinały, podczas których wyłoniono po 10 finalistów. A w sobotnim, jutrzejszym finale Eurowizji 2026 usłyszymy łącznie 25 wykonawców, a wśród nich między innymi reprezentującą Polskę, naszą Alicję Szemplińską, która ma taki głos, że... No naprawdę, kawał głosu. My już teraz trzymamy kciuki, żeby Alicja, no co, zajęła pierwsze miejsce. Finał już jutro i jutro już będziemy wszystko wiedzieć. A wy trzymajcie kciuki za Alicję.

0: To była bardzo fajna Zofia Alaja, kupiłam bilet. Ja przeczytałam przed chwilą, że głaskanie psów dobrze robi na głowę. No i słuchajcie, doczytałam się, że nie tylko dlatego, że nas wycisza, uspokaja i budzi takie pozytywne emocje, jak głaszczemy sobie naszego pieseczka, tylko dodatkowo bardzo dobrze działa na korę przedczołową, czyli taką przednią część tutaj naszej głowy, której zawdzięczamy najbardziej zaawansowane umysłowe umiejętności i funkcje, które odróżniają nas od innych ssaków naczelnych. Tutaj cytowałam. Więc słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę to nie my dla psa, tylko pies dla nas. I jak macie takiego terapeutę w domu, no to już do dzieła głaskać, głaskać i jeszcze raz głaskać, bo oprócz takiego spokoju, no to jeszcze wasza kora przedczołowa zaczyna lepiej funkcjonować. No i to się nazywa prawdziwe szczęście.
1: SK2. Reklama.
2: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
1: Po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 21, a to był Happy Set, zanim pójdę. Co po 21 w Radiu SK2? No oczywiście, dalej najlepsze polskie hity i na początek Big Day, Ania Karwan, Kamil Bednarek i Staw. Także koniecznie bądźcie z nami, bo po 21 u nas nadal będzie się muzycznie bardzo dobrze działo. Słyszymy się za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Daniel Tekliński, cześć! 23 maja przy Piotrkowskiej 301 w Łodzi rusza nowy bazar smaku dla przyjaciół. W każdą sobotę od 9 do 14 będzie można skorzystać z bezpłatnych atrakcji, od warsztatów i muzyki po lokalne jedzenie i strefę dla rodzin. Na inaugurację zaplanowano m.in. pilates na trawie, coffee rave i pokaz kulinarny inspirowany południem Włoch.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: I mamy to na zegarach 21 w piątek 15 maja. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów, które oczywiście Wam SK2 gwarantuje, powiem Wam o nowej modzie na wesela. Więc koniecznie zostańcie i mówię Wam już takie piątkowe dobry wieczór.
2: Najlepsze polskie hity.
4: Polskie hity.
0: Dobry wieczór, bo za oknem ciemno, a teraz Big Day w dzień gorącego lata. Coś, co niedługo, już niedługo będziemy śpiewać, bo mam nadzieję, że będzie gorąco.

To był ostatni most od Lanberry. I miało być u nas o weselach i o nowej modzie na wesela. To będzie, dlatego że wygląda na to, że czasy wesel, takich na 3 dni i zaproszenia połowy powiatu, trochę się kończą. Vicky Gabor raczej nie planuje wielkiej ceremonii, jak mówi, a komentarz w sprawie dorzucił nawet Bogdan Trojanek, czyli dziadek jej ukochanego. Czyli mamy taką sytuację, w której młode pokolenie mówi, że woli bardziej kameralnie i spokojnie. I może to jest po prostu znak czasów, że zamiast 250 gości albo i więcej, 5 zespołów i 10 ciepłych dań, ludzie wolą szybciej, ciszej i bez poprawień do poniedziałku. Chociaż umówmy się, niezależnie od tego, czy wesele będzie małe, czy wielkie, internet i tak zrobi z tego wydarzenie roku. No ale może czasem lepiej zaoszczędzić pieniądze i na przykład wyjechać w podróż życia? Do waszej decyzji. Moda na wesela się zmienia, ale na muzykę nie. I u nas już teraz bratanki, gdzie ten, który, powie mi, w Radiu SK2.

0: Niezmiennie bardzo dobry numer Monika Wrotka, dziewczyna mojego chłopaka. Teraz powiem wam o pogodzie, bo to jest temat, który wszystkich zawsze interesuje, no i dużo dyskusji jest na ten temat, więc słuchajcie, pogoda postanowiła zrobić nam weekend w takiej wersji all inclusive, tylko niestety bez słońca. Synoptycy ostrzegają przed solidnym załamaniem pogody, ulewami i możliwymi podtopieniami. No, czyli parasol znowu staje się najważniejszym dodatkiem sezonu. Najmocniej ma popadać na południu kraju, więc jeżeli planowaliście grilla, to lepiej zaplanujcie tego grilla, ale może z pieca. I myślę sobie, że nasze auta po takiej ilości deszczu pewnie same będą prosiły o tryb amfibia. A jedyny plus, no to co? Trawa będzie zachwycona, my już trochę mniej, ale są zawsze jakieś plusy.
1: SK2.
0: A my lecimy dalej z muzyką w SC2.

To taki numer idealny, żeby rozpocząć weekend. Kleo i kolory lata w Radiu SK2. No i słuchajcie, teraz będzie trochę mniej o lecie, ale będzie o zakupach, bo potrafią dziś zaskoczyć bardziej niż serialowe zwroty akcji. Człowiek idzie tylko po kilka rzeczy do sklepu, a wraca z jedną malutką siatką, no i zastanawia się, czy to na pewno już wszystko, bo w sklepie zostawił jakieś 200 zł. Ceny znowu poszły w górę, droższy transport, usługi, no i codzienne wydatki. GUS właśnie przekazał dane o inflacji. Czyli podsumowując, kawa na mieście zaczyna być małym luksusem, wizyta u fryzjera brzmi jak plan inwestycyjny. No i co tu zrobić? Na szczęście humor jeszcze mamy w starej cenie, chociaż nie wiadomo jak długo. SK2.

Piątkowy wieczór w pełni, a my powoli zbliżamy się do godziny 22. To był duet Sikorski i Sikorski, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, numer Młodość. A po 22 na początek też duecik bardzo dobry, Wideo i Ania Wyszkoni z numerem Soft. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie bardzo dobrze muzycznie i w 100% po polsku, jak to w SC2. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Przez 4 lata zebrała ponad 1000 lalek z całego świata i pokazywała je łodzianom. Teraz pani Julita, prowadząca Muzeum Lalek w Łodzi, żegna się z tym miejscem. Ze względu na jej życiowe plany, placówka z końcem czerwca zostanie zamknięta. To niezwykłe miejsce odwiedził nasz łódzki reporter Daniel Tychtyński.
2: Co to właściwie za miejsce?
3: To jest takie miejsce, które powstało 4 lata temu na Księży Młynie w Łodzi. Julita Pierzchała. Miejsce, gdzie nie spodziewałam się, że w ogóle powstanie. Było puste pomieszczenie, pełno pomysłów i właśnie żaden mi się nie podobał. Wyszła pani. Mówi tak, a może muzeum lalki? Mówię, ekstra, tylko nie mam żadnej lalki. To nie problem. Jak to nie jest problem, to ja tworzę muzeum lalki. I rzeczywiście Facebook czyni cudę. W ciągu kilku miesięcy, bo rozmowa była 4 lata temu w lutym. W czerwcu, 20 czerwca, 4 lata temu, było otwarcie przy 200 lalkach. To mnie zaskoczyło. To dało do pomyślenia, że to miejsce jest rzeczywiście potrzebne. To jest miejsce, gdzie nie przychodzą tylko lalki. Przychodzą ludzie z historiami, z emocjami, ze wspomnieniami. To jest takie muzeum ludzi poprzez lalki. Bo przecież zawsze jak był człowiek, to były też lalki. Czasami przychodzą do nas chłopcy, mężczyźni, ale ja się nie bawiłem lalką. No dobrze, to proszę mi dać definicję tej lalki. Jakiejkolwiek, po prostu definicję lalki. I na koniec wychodzi takie stwierdzenie, no, że lalka to jest taka mała postać człowieka. Ja mówię, super. Czy żołnierzyki, ludziki Lego, Spiderman, czy one mają postać człowieka? No tak. Czyli wy też mieliście swoje lalki. I rzeczywiście taka półka męska powstała, gdzie najczęściej jest największy tłum.
2: Ile łącznie jest tych lalek i z jakich zakątków świata one pochodzą?
3: One są praktycznie z całego świata. W tej chwili mamy ponad 1000 lalek, już nie liczę. Był taki moment, że liczyłam, próbowałam robić zdjęcia każdej lalce, ale przy około 700 lalkach machnęłam ręką, stwierdziłam, że nie jestem w stanie sama tego wszystkiego tak robić, taką kartotekę. I poszło to później już na żywioł. Lalki rzeczywiście są z całego świata, bo są i z Europy, i z Ameryki obu, z Japonii, no z Australii nie mamy. Ale mamy również z Afryki, czyli praktycznie naprawdę z całego świata.
2: Z jakimi najciekawszymi historiami pani się spotkała?
3: Najciekawsza historia chyba była korespondencyjna. Pani, nie wiem skąd, starsza pani, pisała do mnie o sobie, że jest już staruszką, że jest samotna, że musi swoje rzeczy uporządkować, bo nie chce komuś, jak odejdzie, robić jakichś problemów. I zostały jej dwie lalki. Nazwała je jedna nietykalska i to była taka mała lalka celuloidowa z kelskiej fabryki lalek, a druga lalka spowiedniczka. To była szmaciana lalka, polska szmaciana lalka, która kiedyś w oryginalnym stroju sprzedawana była jako elegantka. Ona już nie miała swojego stroju oryginalnego, ani włosów, ani to jako dziecko uszyła i swoją sukienkę, taką osobistą, od serca. I opowiadała, że ta nietykalska siedziała na tapczanie u dziadków i nie wolno było ich ruszać. Natomiast spowiedniczka była tą lalką, tą przyjaciółką, wokół nie było dzieci. I lalka była jedyną, nie wiem jak to nawet nazwać, której mogła się zwierzać ze smutku, z radości. Tańczyła z nią i płakała, bo różne są sytuacje w życiu dziecka, a nie ze wszystkimi problemami można pójść do rodziców. I na koniec tej opowieści spytała się, czy u mnie, tu w Łodzi w muzeum, znajdzie się takie miejsce, gdzie wszystkie jej sekrety będą dochowane. Bardzo mnie wzruszyła ta jej opowieść i odpowiedziała mi mniej więcej w tej samej tonacji, że te lalki znajdą tu takie przyjaciółki, które dochowują i swoich, i cudzych tajemnic. I w ten sposób te lalki tutaj trafiły.
2: Ta 4-letnia historia muzeum na pewno kryje jeszcze więcej ciekawych tajemnic. A dlaczego ta historia się kończy?
3: Życie jest życiem. Myślałam, że tutaj będzie to dłużej, bo to jest wspaniałe miejsce, Księży Młyn. Wspaniali ludzie. Naprawdę, tu przychodzą fantastyczni ludzie. Ja czasami słyszę narzekania, że tacy. Ja takich nie spotykam. Tu przychodzą uśmiechnięci, ludzie ze wspomnieniami, z sercem. Naprawdę fantastyczni. A ja też mam jakieś plany, które na przykład zmieniają całe moje życie. I muszę zamknąć to miejsce, żeby realizować własne plany. Większa część tych lalek zostanie przekazana, mam nadzieję, w bardzo dobre ręce. Będzie otwarte muzeum w Pabianicach. Jeszcze nie powiem gdzie, bo sama dokładnie nie znam adresu. Ale na pewno będzie podana taka wiadomość, informacja na Facebooku, gdzie, w jakich godzinach, jaki telefon, mail, kontaktowy, wszystko będzie podane. Natomiast niewielka część tych lalek idzie ze mną dalej w świat. spełniać moje dalsze marzenia. I mam nadzieję, że się uda.
1: Szczegóły na Facebooku Muzeum Lalki w Łodzi. Rękawice pójdą w ruch, ale w szczytnym celu 15 maja w Bełchatowie w Łódzkiem odbędzie się gala sportu walki. Zawodnicy staną w ringu, by wesprzeć m.in. najmłodszych pacjentów lokalnego szpitala.
4: Co to jest za wydarzenie i dlaczego warto na nie zajrzeć?
5: Genezą naszego przedsięwzięcia jest rozwijanie sportu, jakie jest MMA w Bełchatowie, jak i tak naprawdę w całej Polsce. Mateusz Sablik, jestem trenerem i właścicielem klubu Basen Bełchatów oraz organizatorem gali BFL, czyli Basen Fight League. Już drugiej edycji, tak? Bo w zeszłym roku była pierwsza. Dajemy szansę młodym zawodnikom, młodym talentom pokazać się na arenie takiej już, że tak powiem, nie tylko lokalnej, ale i ogólnopolskiej, żeby mogli zawalczyć, żeby mogli pokazać swoje umiejętności już na profesjonalnej gali. Ale nie tylko sport w tym wszystkim ma tutaj swoje trzy grosze, bo poprzez naszą galę tak samo wspieramy też szpital pediatryczny tutaj nasz w Bełchatowie. Tak jak w zeszłym roku zrobiliśmy aukcję charytatywną, gdzie mojego serdecznego, wspaniałego przyjaciela Roberta Bryczka koszulkę z autografem Aśki Jędrzejczyk i właśnie też Roberta wrzucaliśmy na licytację, która poszła za 10,5 tysiąca. Oprócz tego jeszcze 4,5 tysiąca złotych z biletów, które zebraliśmy, wrzuciliśmy po prostu na cele tutaj szpitala. No i wiemy, że została za to wyremontowana na oddziale pediatrycznym łazienka dla dzieciaków. Fajny, szczytny cel i to też przez walkę charytatywną, która była m.in. jednym z naszych sponsorów. Drugi nasz zaprzyjaźniony tutaj Mateusz, który stoczył też właśnie ten pojedynek. W tym roku chcemy zrobić dwie akcje charytatywne. Pierwsza oczywiście na szpital pediatryczny, druga na zwierzątka, na Różaland, naszego też serdecznego kumpla Marcinka Różalskiego, który też już nie pierwszy raz u nas tu w Bełchatowie gości. Będzie też na tej gali jako gość honorowy, m.in. on, Michał Materla, właśnie Robert Bryczek, który w zeszłym roku był, Marcin Wójcik, też zawodnik KSW, więc będziemy mieli dzisiaj w tym roku dużo postaci znanych, a tak jak mówię, jedną z aukcji chcemy przeznaczyć właśnie na zwierzątka, gdzie Marcin opiekuje się nimi, ma swój cały Różaland, którym wspiera zwierzęta. Gala ma charakter sportowy, ale i też taki charytatywny, więc chcemy to wszystko połączyć. Będzie też koncert Karola Muskały, który też właśnie był na plebiscycie sportowym Gminy Bełchatów. Też pokaże się od strony muzycznej. Także mówię, fajne wydarzenie, nie tylko stricte sportowe.
4: A powiedz mi jeszcze, czemu postawiliście akurat na pomoc szpitalowi? Jak to się zaczęło? Dlaczego akurat właśnie szpital?
5: Geneza naszego klubu jest taka, że chcemy pomagać dzieciom i młodzieży. Moja żona, moja najwspanialsza kobieta mojego życia jest psychologiem, jest też naszym tu mentorem właśnie w klubie względem pomocy dzieciakom, nie tylko dzieciakom, ale i młodzieży i dorosłym. Mamy też oczywiście dzieci swoje i zawsze chcemy pomagać, no bo widzimy jaki jest problem w dzisiejszych czasach wśród młodzieży, wśród dzieci. Chcemy im pomagać poprzez sport, moja małżonka poprzez rozmowę. No i co pół roku regularnie na Dzień Dziecka plus Mikołajki chodzimy do szpitala na pediatrię i widzimy,
4: jakie są potrzeby,
5: ale przy tym, w tym zgiełku tego całego naszego życia codziennego, naszych problemów, jak człowiek pójdzie tam do tego szpitala, zobaczy te matki, tych ojców z dziećmi, to wtedy człowiek myśli, my jednak nie mamy problemów. To, co my nazywamy problemami, to nie są problemy. Problemy mają właśnie dzieciaki i rodzice właśnie w tamtych miejscach i chcemy im poprzez ten sport, to ujęło nasze serca, jak poszliśmy za pierwszym razem właśnie z paczuszkami do dzieciaków, do szpitala w Dzień Dziecka albo przed świętami i zobaczyliśmy, że kurczę, to my siedzimy w domu i myślimy, nie wiem, bo nam się, nie wiem, telewizor zepsuł, a oni po prostu spędzają święta w szpitalu, tak? Nie w swoim kręgu rodzinnym, nie w czterech ścianach, że tak powiem, domowych, tylko właśnie w takim miejscu, jakie jest szpital. No i chcielibyśmy, żeby to miejsce, jakim jest szpital, jak najbardziej mogło się przyczynić do tego, żeby wyglądało, chociaż przypominało to miejsce domowe, mimo tego, że nigdy tego nie zrobi, no to żeby to były jak najlepsze warunki dla tych dzieciaków, dla tych rodziców, więc chcemy pomagać, tak?
4: A na jaki cel tym razem te środki mogą pójść?
5: Jeszcze do, Dokładnie tego nie wiemy, z tego względu, że musimy z panią Dagmarą, tutaj dyrektorem szpitala, zapytamy, jakie mają zapotrzebowania, czego potrzebują najbardziej.
4: Na coś dobrego.
5: Na coś dobrego, tak. Na pewno na coś dobrego. Może jakąś salę potrzebują wyremontować, albo część sal, albo korytarze, albo może zakupić jakieś łóżka. Na pewno te pieniążki będą widzieli najlepiej oni sami, na co spożytkować, więc pójdzie to na cele szpitala. Tak jak mówię, w zeszłym roku przeznaczyliśmy je, pani Dagmara powiedziała, że za te pieniążki wyremontowali łazienkę, co nas bardzo ucieszyło, więc w tym roku też pewnie dostaniemy informację, że poszło na jakieś tam ważne cele, tak?
4: Wróćmy do gali. Ilu zawodników pojawi się na tym wydarzeniu?
5: Jeżeli chodzi o naszych tutaj, z naszego powiatu zawodników, to będzie ich 5, 3 w karcie głównej i 2 chłopaków naszych, że tak powiem, wychowanków. Stoczy taki pokazowy sobie pojedynek 10-latków, żeby pokazać, że dzieci też mogą to fajnie rozwijać, też mogą uprawiać ten sport i to nie jest właśnie gdzieś tam to, co ludzie często myślą, że sporty walki typowo MMA, jest to przysłowiowe to mordobicie, jak to często ludzie nazywają, co nie jest prawdą, tak, bo wielu zawodników światowych są to ludzie wykształceni, bardzo inteligentni, przede wszystkim ten sport uczy szacunku, respektu i tutaj chcemy to pokazać, że od najmłodszych lat można ten sport uprawiać i jakie są tego efekty. Chcieliśmy zrobić taką właśnie między nimi sparring, powiedzmy pokazowy, żeby oni pokazali swoje umiejętności, odnaleźli się w tym wszystkim, przeżyli, to będzie dla nich pamiątka na całe życie, takie wyjście do walki, tą drogą, którą wychodzą co profesjonalni zawodnicy, do muzyki, wśród trybun, fleszy i tego wszystkiego, więc mamy jedną taką w tym roku walkę pokazową dzieciaków, a mówię, 3 w karcie głównej naszych zawodników klubowych będzie walczyło jako już w walkach tych półzawodowych. Cała gala obejmuje 14 pojedynków. 14 pojedynków, czyli mamy 28 zawodników, tak?
4: I to są młodzi zawodnicy.
5: Starsi też są, jest to mieszane, ale większość jednak jest tych młodych, tak? Większość jest tych młodych tutaj z województwa łódzkiego. Jest kilku zawodników też przyjezdnych z Gdańska, ze Szczecina, więc mówię, to są młodzi zawodnicy, którzy stawiają tak naprawdę pierwsze kroki w tym profesjonalnym świecie, tak?
4: Czyli wy chcecie promować, tak? Takich zawodników.
5: Tak, chcemy promować takich zawodników, chcemy promować przede wszystkim sport, te akcje charytatywne, które pokazujemy. Chcemy promować miasto Bełchatów, właśnie dlatego wykorzystuję gdzieś tam te swoje kontakty w tym świecie, w sportu walki, żeby te osoby znane przyjechały do Bełchatowa, ludzie mogli ich poznać, zrobić sobie z nimi zdjęcie, przybić pionę tak zwaną, bo do tej pory mogli zobaczyć ich tylko w telewizji, tak? A tutaj będą mieli okazję, tak samo dzień wcześniej, czwartek, już jest ważenie w Galerii Olimpii. Tam będzie Michał Materla, będzie właśnie Różal, więc będą mogli zobaczyć ich na własne oczy i to też jest gdzieś tam, jakby nie było, jakaś tamka atrakcja tego wydarzenia, tak?
4: Czyli zaprezentują się takie perełki. Tych nazwisk jeszcze pewnie większość z nas nie kojarzy, ale być może o nich usłyszymy na takich już większych arenach.
5: Dokładnie. Może być tak, że wśród tych zawodników, którzy walczą u nas na gali, którzy będą walczyli, może jest właśnie przyszły, nie wiem, Michał Materla, może przyszły właśnie Różal, tego nie wiemy, bo to są, mówię, dzisiaj młodzi chłopcy, którzy mają 16, 17, 18 lat, a mówię, za 5, może 10 lat to są zawodnicy, których kiedyś ktoś będzie chciał oglądać jako gości honorowych na innych galach, a mówię, bo i Michał, i Marcin też kiedyś zaczynali, tak? Też byli młodymi chłopcami, którzy się rozwijali. No dzisiaj są legendami, tak? A mówię, do tego potrzebowali dojść, wspiąć się na te szczyty. I mówię, dzisiaj ci chłopcy młodzi się wspinają. A oprócz tego, dzięki wspinaniu się na te szczyty, pomagają też innym potrzebującym, czy to ludziom, czy zwierzątkom. Także mówię, tutaj łączymy to wszystko w jednym, nie?
4: Gala odbędzie się w hali Energia.
5: Tak jest, w hali Energia, to jest 15 maja od godziny 18:30. Im więcej osób, tym lepiej, no bo jednak, tak jak mówimy, im więcej zbierzemy funduszy z biletów, im więcej z aukcji, no to tym więcej będziemy mogli pomóc, tak? I ten sport rozwijać. Więc mówię, to jest druga nasza edycja. Pierwsza była bardzo super. Około 900 chyba osób było na trybunach, z tego co nam tam wiadomo. Mamy teraz 1500, że tak powiem, miejsc do zapełnienia, więc miejmy nadzieję, że zbliżymy się ku temu i też doping naszych zawodników tutaj z Bełchatowa będzie duży, ponieważ no, oni tego potrzebują. To sam też kiedyś walczyłem zawodowo i wiem, że ten doping z trybun jest bardzo ważny. Dodaje skrzydeł, dodaje energii. W zeszłym roku niestety większość widzów na trybunach była przyjezdna za przeciwnikami, którzy walczyli z naszymi też zawodnikami między nimi. I na to trochę się przykro patrzyło, bo mówię, nasi lokalni zawodnicy byli mniej wspierani niż przyjezdni z Piaseczna, z Łodzi czy z jakichś innych miast. Szkoda, bo wydawało mi się, że tu doping będzie właśnie w drugą stronę.
4: Oby teraz było lepiej.
1: A rozmawiał Rafał Różycki.
0: Magazyn lokalny.
1: Znikają pierwsze beczki z chemikaliami, które przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Ruszył wywóz pojemników z Rogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce.
6: Udało się, umowy są podpisane. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dopowiem, że jest to komórka nadzorująca wykonanie umowy na usunięcie odpadów z Rogowca. Wykonawca jest na terenie od jakiegoś czasu. Do tej pory zajmował się montażem monitoringu, jak również zabezpieczeniem przeciwpożarowym. W dniu dzisiejszym zaczyna się już wywóz odpadów. Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów. No dzisiaj ta pierwsza ciężarówka wyjedzie i mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał bez większych komplikacji. Przyznam szczerze, że harmonogram jest mobilny, on się zmienia, aktualizuje. Jest kilka elementów, które mają na to wpływ. Między innymi przypomnę, to są odpady niebezpieczne. One nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji. A więc mamy tutaj też wpływ instalacji, które muszą być gotowe na ich przyjęcie, aby te odpady nie stacjonowały, nie leżały. Więc kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych. Harmonogram jest przygotowywany odpowiednio. My go dostajemy na tydzień przed wywozem, natomiast on ulega niestety pewnym zmianom. Substancje są to różne, są to substancje niebezpieczne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach, czyli substancje płynne. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie potrzeby od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
4: Mam takie wrażenie, że mieszkańcy mają już absolutnie dość tego składowiska i też tego, że przez tyle lat nic nie robiono w tym kierunku.
7: No nie, raczej nie, nic. No ktoś wzbogacił się na tym, przywiózł, zostawił, dziękuję. No jak większość w Polsce takich odpadów jest.
4: A wy macie duży problem.
7: My mamy największe, można powiedzieć, to składowisko tu w Polsce jest. No i nie wiem, jak to będzie. No cieszymy się, że może coś ruszy, o. Że dla nas będzie, ale wie pan co, ruszyć to, to podejrzewam, że dużo się wyleje w glebę.
4: Trzeba się z tym liczyć.
7: Tak, bo mauzery są popękane, no niestety, tyle lat od mrozów, od deszczów. To dobrze, że nie ma takich ulew tu, bo była ulewa 5 lat temu. No to wylało do samej świetlicy.
4: Słyszeliśmy. Ludzie no, na podwórkach mieli te chemikalia.
7: No akurat tam, co mieszkają, to ja im współczuję tam. Nam tutaj jest kawałek od tego, ale też śmierdzi strasznie.
4: Czyli jesteśmy na wsi. Pani sobie wychodzi na podwórko, prawda? Żeby podelektować się takim miejscem. No, a tutaj nieprzyjemne zapachy.
7: No tak. Duszące, naprawdę duszące.
8: Na podwórku nie można było wyjść, oddychać nie szło. No taką ścianą waliło, że no, strasznie ja ile od tego mieszkam. A jak tam ludzie przy samym mieszkają?
7: A najbardziej wieczorem. Nie wiem dlaczego. Czy to się wywala, czy ktoś wylewa, nie wiem. Wieczorem najbardziej śmierdzi. No i latem będziemy mieli znowu uciążenie przez to, no niestety. Człowiek starszy to jeszcze, ale najgorsze są dzieci. Mają astmy, no niestety.
4: Tu obok jest plac zabaw.
7: No tu jest plac zabaw, no tu dzieci się bawią i to wdychają. No tak jest, no. Takie są realia w naszej Polsce. O. Ściągnąć z zagranicy, podejrzewam, że to z zagranicy większość tego świństwa jest.
8: To jest makabra z tą bombą, makabra.
4: Bo tych pojemników tysiące jest.
8: Ojeja.
7: No ale no, musimy dalej żyć, no niestety.
4: W oczekiwaniu, że powoli będą znikać te pojemniki.
7: Powoli będą znikać, daj Boże, żeby tak było. Naprawdę, czekamy na to.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Usunięcie całego składowiska potrwa latami, może pochłonąć około 700 milionów złotych. System jeszcze nie zaczął działać, ale już został uszkodzony. Samochód dostawczy uderzył bokiem w automatyczny słupek znajdujący się w okolicy Piotrkowskiej 70 w Łodzi. To budzi wątpliwości, czy system rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo.
2: Jak doszło do tego zdarzenia? Mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
9: Dziś około godziny 10 miało miejsce zdarzenie drogowe. Otóż jeden z samochodów dostawczych zawadził słupek na ulicy Piotrkowskiej. To, co jest najważniejsze, to my jeszcze jesteśmy przed odbiorem całego tego systemu, więc wykonawca na pewno będzie zobowiązany to przywrócić do stanu tak, jak powinno wyglądać. Natomiast niemniej jednak po przeanalizowaniu i po przyjrzeniu się tutaj sprawy zdecydowaliśmy, że zwrócimy się o odpowiednią kontrolę też na tym etapie, czy słupek jest prawidłowo zamontowany. No niewątpliwie sytuacja, która tutaj miała miejsce, ona samo zdarzenie wyglądało to tak, że przy opuszczonym systemie tych dwóch słupów, które są słupkami ruchomymi, samochód bodajże bokiem trącił ten słupek. Słupek podobnoż zachował się tak, jak należy, czyli położył się, gdyby był uderzony frontalnie, uniemożliwiłby przejazd tego samochodu. Wiadomo, że jak system byłby opuszczony, nie byłoby potrzeby taranowania, aby ktoś tutaj chciał wjechać. Natomiast w sytuacji takiego zagrożenia, na którym my stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, gdyby miał być pokonywany na wprost, próbując uderzyć przez samochód ten słupek, on powinien przyblokować nadjeżdżający pojazd. My widzimy, jak wygląda tutaj ta sytuacja z tym słupkiem. Chcemy wykorzystać to, zlecić analizę, czy system, czy słupek jest zamontowany prawidłowo, czy zgodnie ze specyfikacją producenta tego słupka. I tak naprawdę później będziemy Państwu mogli w stanie powiedzieć, czy to jak gdyby zachowanie tego jak gdyby przedmiotu było prawidłowe, czy należy to w jakiś sposób poprawić. Jesteśmy przed odbiorami, jesteśmy przed jak gdyby rozliczeniem z wykonawcą, więc mamy czas na to, żeby zlecić, sprawdzić i mieć procentową pewność, że słupki spełnią swoją rolę, czyli przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo obywatelom ulicy Piotrkowskiej.
2: Czy ten słupek był poprawnie zamontowany?
9: On nie trzymał się na kablu, on się trzymał jeszcze na jakichś tam elementach mocujących pozostałych. On nie odleciał dalej, więc samochód, który uderzyłby w niego centralnie, bądź tam nie wiem, przodem, no nie przejechałby dalej, by albo na nim zawisł, albo go w pewien sposób wyhamował. No nie jesteśmy inżynierami, dlatego zlecimy to odpowiednim jak gdyby komórkom, które sprawdzą sposób mocowania, czy jest zgodnie jak gdyby tutaj z postępowaniem, które ogłosiliśmy i rolą, jaki ten słupek ma spełniać, czyli czy producent jak gdyby potwierdzi sposób mocowania, sposób zabezpieczenia i czy on tą rolę będzie realizował.
2: Kto zapłaci za naprawę tego słupka?
9: To jest strata wykonawcy, my jesteśmy przed odbiorem, więc tak naprawdę wykonawca będzie tutaj też dochodził swoich praw bezpośrednio ze sprawcą tego zdarzenia. My mamy zabezpieczony monitoring, mamy określonego, kto jest jak gdyby sprawcą tego zdarzenia, już odpowiednie służby będą miały to udostępnione i wykonawca będzie dochodził od sprawcy wypadku. Też chcemy wykorzystać tę całą sytuację, sprawdzić dokładnie, czy to zostało wykonane zgodnie z założeniami, zgodnie z specyfikacją producenta słupków, który ma pewnie jakieś parametry, które on powinien spełniać, odpowiedniej prędkości. Chcemy po prostu, żeby to przeanalizowali fachowcy, którzy powiedzą nam, że tak, to spełni rolę, zachował się prawidłowo, zanim odbierzemy. No, mamy do tego prawo, chcemy do tego skorzystać, chcemy mieć procentową pewność, że rola pod względem bezpieczeństwa tych słupków zostanie tutaj zachowana i o to nam w tym wszystkim chodziło.
1: Nie wiadomo jeszcze, kiedy system zostanie oddany do użytku, a tematem zajął się Daniel Tekliński. Lepsze i bardziej bezpieczne oznakowanie sieci dróg rowerowych obejmująca region. Łódzkie przygotowuje się do wdrożenia ustawy rowerowej, która jest procedowana w Sejmie. Ustawa ma uporządkować transport rowerowy w całym kraju. Grzegorz Mnich.
10: Ustawa ma zapoczątkować politykę rowerową w skali kraju, ocenia radny z Komisji Transportu Marcin Chęcz. Co to konkretnie oznacza?
11: Dotychczas nie istniała w Polsce polityka rowerowa. Rowerzyści tak naprawdę byli troszkę skazani na świadomość marszałków województwa, troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki, przez co one często były poszatkowane w różnym standardzie. No, klasycznym tego przykładem jest dla każdego, kto jeździ rowerem, Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. I taki był dotychczas standard. Ten standard nie zachęcał nikogo do jazdy rowerem zarówno turystycznie poza miastem, nikogo nie zachęcał do korzystania z roweru jako środka, na przykład jako dojazd do najbliższej komunikacji publicznej, do kolei. Trwają obecnie prace w Sejmie nad ważną ustawą, która te wszystkie kwestie zmieni, bowiem ta ustawa ma narzucić na urzędy marszałkowskie, na gminy właśnie tworzenie spójnej siatki dróg rowerowych. Ta siatka ma być analogiczna do tego, jak funkcjonują drogi w naszym kraju, czyli powstaną drogi rowerowe o znaczeniu krajowym, one będą miały raczej charakter turystyczny, drogi o znaczeniu regionalnym, czyli te, które będą zachęcać właśnie mieszkańców do tego, żeby dojechali do kolei najbliższej, do szkoły, szkoły, no i te mniejsze drogi, te bardziej lokalne, które no, będą już w obrębie samej gminy. I co ważne, ustawa ta zarówno stwarza taki podział i narzuca pewne obowiązki, jak i daje na przykład możliwości dużo łatwiej gminom sięgać wspólnie po pieniądze unijne na takie rzeczy, prowadzić wspólne inwestycje ponad swoimi granicami. Także jak najbardziej to będzie sprzyjało w najbliższych latach budowie takiej siatki.
10: Sejmik Wojewódzki i Urząd Marszałkowski w Łodzi przyjęły już strategię rowerową, dodaje radny wojewódzki Maciej Rimer.
12: W tej strategii zapisano 1850 km tras rowerowych przez województwo łódzkie, tych krajowych, o których mówił Marcin, i tych regionalnych. Około 1300 km tras regionalnych i ponad 500 km tras krajowych. Ta ustawa wzięła też swoje źródło w Łodzi. Z dorobku Biura Planowania Województwa Łódzkiego czerpią autorzy tego projektu ustawy. Gorąco wierzymy, że on pozwoli przyspieszyć pracę nad tymi szlakami, ale już teraz w województwie łódzkim Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na prawie 200 km tras rowerowych, a pierwsze kilometry w Wieluniu kilka tygodni temu oddano do użytku, te pierwsze kilometry tras w tym nowym standardzie na skrzyżowaniu trasy krajowej numer 7, jak pamiętam, i którejś z tras regionalnych. Więc to są działania, które już wchodzą w fazę realizacji i gorąco wierzę, że ten plan stworzenia chociażby Welowarta, Welopilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie dla mieszkańców Łodzi, bo te trasy powinny się kończyć albo też zaczynać w stolicy regionu.
11: Wśród takich nowości właśnie wprowadzonych w tej ustawie jest wspólne oznakowanie, tak jak choćby już funkcjonuje w województwach śląskich, pomorskim, zachodniopomorskim, czyli będziemy mieć przejrzysty system, każdy, kto się będzie poruszał drogami rowerowymi, będą ludzie wiedzieli, gdzie te drogi dokładnie prowadzą. Druga sprawa, jeszcze w sumie ważniejsza, to jest tak zwany ZRID rowerowy, czyli możliwość wywłaszczania terenów, które są we władaniu państwa, ale są na przykład mają status lasów państwowych, różnych rezerw, będzie można dużo łatwiej na nich budować drogi rowerowe, dużo szybciej, bez latami ciągnących się różnych negocjacji. Tutaj też Urząd Marszałkowski od pewnego czasu wprowadził według mnie bardzo dobry standard w przypadku remontu dróg wojewódzkich. Tak naprawdę budowanie pasów pieszo-rowerowych stało się standardem, a tym samym znacząco jest podniesiona kwestia bezpieczeństwa. W dotychczasowej praktyce praktycznie przy tych drogach wojewódzkich no nie było nigdy chodników poboczy. Teraz przy tym nowym standardzie już są pierwsze takie realizacje. No, każdy tak naprawdę bezpiecznie może posłać swoje dziecko do szkoły rowera.
10: Trasy rowerowe łódzkiem będą jednolicie oznakowane.
1: Będą też musiały mieć taki sam rodzaj nawierzchni. Żołnierze Sił Powietrznych, rywalem drużyny Marcina Gortata w Łodzi, kolejna odsłona koszykarskiego starcia gwiazd filmu, muzyki i sportu z zespołem NATO. Tym razem cywile zmierzą się z teamem Air Force. O atrakcjach związanych z charytatywnym meczem gwiazd Grzegorz Mnich.
13: W tym roku w meczu wystąpi EDOS po raz kolejny, jeden z najlepszych artystów polskich. Wystąpi również Piotr Kuberski, mistrz federacji KSW i FEN. Wystąpi mistrz świata Tomek Fornal oraz jedna z najlepiej zapowiadających się największych talentów koszykarskich w Europie i prawdopodobnie na świecie, Hela Danielewicz.
10: Dla miłośników militariów szczególną atrakcją będzie lądowanie przy Atlas Arenie dwóch śmigłowców, Black Hawk i Apache. Wśród sprzętu wojskowego znajdzie się też zestrzelony dron Shahed.
13: Mimo że moje marzenia są duże i szerokie i piękne, to nie ma mowy o przelocie tutaj nad miastem. Śmigłowce wylądują tutaj w nocy, głównie bardziej o północy. Miejsce będzie zabezpieczone, pilnowane i dopiero następnego dnia będzie młodzież, czy że tak powiem kibice, ludzie będą mogli przyjść obejrzeć i tak samo te śmigłowce odlecą w nocy. Czyli to nie ma tak, że były sobie śmigłowce latały nad głowami i nie daj Boże jakieś kable ścinały. Dlatego czegoś takiego nie będzie i bardzo chciałem, żeby tu pojawił się nowy sprzęt, bo nie da się ukryć, że mamy się czym szczycić, co pokazywać i myślę, że to będzie również powód do tego, że przyjdzie wiele set, jak nie tysięcy ludzi pod arenę, żeby ten sprzęt obejrzeć. Bardzo mi zależy, żeby był Black Hawk i żeby był Apache, tym bardziej, że Apache z tego co wiem przychodzą na parę tygodni tuż przed meczem i powinniśmy się wyrobić i zdążyć. Znowu, to jest na obecną chwilę. Nie zdziwię się, jak za tydzień, za miesiąc dostaniemy informację, że taki nie ma zgody. Też musimy sobie z tym poradzić. Myśleliśmy o tym, żeby ściągnąć tutaj potencjalnie Mi, starsze typy, modele, ale no umówmy się, no raz, że wszyscy już widzieli te śmigłowce, dwa, że może nie do końca chcemy się tymi też szczycić.
10: Mecz jak zawsze będzie charytatywny.
13: Przede wszystkim jest ogromna frajda z pracy i z tej współpracy z wojskiem. Przy organizacji tego meczu jest dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju spotkań z żołnierzami, weteranami, oficerami, generałami. To jest naprawdę coś fantastycznego. Wizyty w bazach i jest to szansa poznania fantastycznych ludzi, podziękowania ich za ich służbę i za serwis, tą pracę, którą wkładają. Dochód z tego meczu jest przeznaczony głównie na cele statutowe naszej fundacji, czyli stypendia dla dzieci, wyjazd różnego rodzaju do Stanów Zjednoczonych. No, tak jak powiedziałem, z ostatniego meczu mieliśmy 3 rodziny, które wyleciały do Stanów Zjednoczonych, głównie dzieci żołnierzy poległych. To niestety trochę szalenie, bo żołnierz, który był na misjach, wiele razy wrócił do kraju i pokonał go nowotwór i rodzinę tego żołnierza, żeśmy wysłali do Stanów. Różnego rodzaju wsparcia dla żołnierzy również, bo były też takie, we wcześniejszych latach były wsparcia na różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju cele rehabilitacyjne dla żołnierzy. Po to nasza fundacja jest, takie cele statutowe są naszej fundacji. No i w dużej mierze część tych pieniędzy jest też na samą organizację tego meczu, bo no, koszty tego meczu rosną ze względu na inflację i na wszystko, co się dzieje, drastycznie do góry i to jest coś, co nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Tak jak w przypadku zeszłego roku, tak w tym roku zrobimy wszystko, żeby zaprosić rodzinę majora Slaba do Stanów Zjednoczonych na mecz. To jest to, co ja mogę zrobić dla tej rodziny, tak jak dla wielu żołnierzy innych robiliśmy, i rodziny majora Killera, który również parę miesięcy wcześniej zginął w też niefortunny sposób. I ten sposób będzie takie podstawowe uhonorowanie. Co ministerstwo dodatkowo zrobi, to już od ministerstwa zależy. Wiem, że przygotowują różnego rodzaju rzeczy.
1: Wielki mecz Gortat Team kontra NATO Team w Łódzkiej Atlas Arenie 13 czerwca.
0: Magazyn lokalny.
14: Historia Łodzi kojarzy się zwykle z fabrykami i kominami, ale początek jest dużo spokojniejszy, wręcz wiejski, prawda?
15: Dokładnie tak. Pod koniec XIII wieku Łódź była wsią książęcą. W XIV wieku miała zaledwie 44 domy. Przełom nastąpił w XV wieku, gdy 15 lipca roku 1423 król Władysław Jagiełło nadał Łodzi prawa miejskie.
14: To, co wtedy utrzymywało mieszkańców? Przemysł włókienniczy pojawi się dopiero dużo później.
15: Podstawą był handel tym, co ludzie wytwarzali. Rzemiosło, płody rolne, hodowla. W XVI wieku Łódź miała około 1000 mieszkańców, ale rozwój przerwały epidemie.

0: przemysłu włókienniczego.
1: Czyli słynna Piotrkowska to uporządkowana wersja starej drogi, a nie przypadkowy pomysł urbanisty.
0: Dokładnie. Każdy, kto udowodnił przed burmistrzem umiejętności tkackie, mógł dostać w wieczystą dzierżawę 20 morgów ziemi, drewno na dom i zwolnienie z podatków na 6 lat. Nic

0: fotografii i filmów.
1: Rozwój miał jednak ciemną stronę. Bardzo ciężkie warunki pracy i ogromny wyzysk robotników. W roku 1861 doszło do buntu, a liczba mieszkańców rosła z około 1000 na początku XIX wieku do

0: Miasto wielkiego przemysłu, z własnymi elitami, inwestującymi także w kulturę.
1: Ten wielokulturowy charakter to chyba jedna z najbardziej fascynujących cech dawnej Łodzi.
0: Zdecydowanie. Mieszkali tu Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie. Budowano świątynie różnych wyznań. Na ulicach słychać było kilka języków. Po roku

0: i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Łódź.
1: Druga wojna światowa to dla Łodzi przede wszystkim okupacja niemiecka i dramat społeczności żydowskiej.
2: Wojska niemieckie prowadziły zorganizowaną akcję wyniszczania polskości, a szczególnie tragiczny był los Żydów. Około 200 tysięcy osób zamknięto w getcie w centrum miasta, a pamięć

0: wyższą szkołę filmową. Odrodziły się muzea, teatry i galerie, a liczba mieszkańców wzrosła do około 1 miliona osób.
1: Czyli z małej wsi z 44 domami do milionowego miasta w kilka stuleci. Skala tej przemiany jest ogromna.
0: W roku 1999 Łódź stała się centralnym ośrodkiem nowego województwa.

0: K2 Łódź.
1: Historia przemysłowej Łodzi brzmi jak film o mieście, które z małej osady nagle staje się potęgą. Od czego to się właściwie zaczęło?
2: Początek ma dokładną datę. 18 września roku 1820. Rajmund Rembieliński

0: i powiedział, tu zrobimy przemysłowe miasto.
1: W pewnym sensie tak. Na podstawie wskazań Rembielińskiego namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek wydał zarządzenie o lokalizacji osad fabrycznych. Wśród wybranych miast znalazła się Łódź, przeznaczona dla sukienników, tkaczy i przątków. Była wtedy maleńka, około 800 mieszkańców i 106 drewnianych domów.

0: Łodzi oraz Zgierza.
1: Co obiecywano tym, którzy chcieli się tu osiedlić?
0: Przyciągano zagranicznych rękodzielników. Dostawali działki z ogrodami, rządowy dom albo pożyczkę na budowę własnego z wieloletnimi

0: 40 hektarów. Historia miasta w Radiu SK2 Łódź.
1: Jak to wyglądało na mapie? Jakie nowe części miasta wtedy powstały?
2: W latach od 1821 do 1823 wytyczono

0: Kutowicza Pogórny Rynek. Rozwijano ją do roku 1828.
1: A jak Łódka łączyła się z Nowym Miastem?
0: Początkowo wcale się nie łączyła. Teren między ulicami Dzielną i Ceglaną nie był objęty regulacjami i pozostawał pusty. Dopiero późniejsze działania urbanistyczne wypełniły tę lukę i stworzyły spójne Śródmieście.
1: Kiedy pojawił się kolejny duży krok w rozwoju?
0: W roku 1840.

0: oraz rozwój fabryk przekształciły małe miasteczko pod wzgórzem w dynamiczny ośrodek włókienniczy, przyciągający ludzi z całej Europy.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Łódź.
2: Łódź kojarzy się z fabrykami i filmem, ale dziś cofamy się do początku. Jak z małej osady w środku lasu powstało miasto nazywane Ziemią Obiecaną?
0: W roku 1820 rząd Królestwa Polskiego włączył Łódź do grona osad przemysłowych. Decyzję podpisał 18 września książę namiestnik Józef

0: tkacze z różnych regionów, przegrywający u siebie z mechanizacją. Łódź oferowała im przywileje, ziemię i pracę, więc przenosili tu całe rodziny.
1: A kiedy na scenę weszła ulica Piotrkowska?
0: W latach od 1824 do 1827 wytyczono osadę Łódka z osią w postaci ulicy Piotrkowskiej. Po

0: Było tu niespełna 1000 osób, około 4000 w roku 1830, 40 tysięcy w roku 1865, 300 tysięcy w roku 1900 i 500 000 w roku 1914.
1: Kto tworzył to miasto?
0: Łódź była wielonarodowa. Około połowy mieszkańców stanowili Polacy, około 40% Żydzi, prawie 10% Niemcy. Różnorodność dawała energię, ale i napięcia. Mimo to powstawał wspólny łódzki świat, widoczny dziś w świątyniach, cmentarzach i zespołach pofabrycznych.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Radia SK2 Łódź. Kiedy pojawił

0: największym zakładem w Królestwie.
1: A gdzie trafiały wyroby z tych fabryk?
0: Głównie do Rosji i do Chin. Po powstaniu listopadowym bariery celne przyniosły stagnację, ale miasto nadal rosło i gospodarka się różnicowała.
2: Historia miasta w Radiu SK2 Łódź.
1: Co dało kolejny impuls do rozwoju?
0: W drugiej

0: ogólnorosyjskim strajku powszechnym w październiku roku 1905. Miasto stało się areną starć i demonstracji, co bywa nazywane Powstaniem Łódzkim.
1: A co z opieką zdrowotną w tak rosnącym mieście?
0: W roku 1845 otwarto szpital finansowany przez miasto, rząd, prywatnych darczyńców i tak zwane ceduły muzyczne, czyli podatek od zabaw w Łodzi, Zgierzu, Konstantynowie i Aleksandrowie. Szpital miał służyć mieszkańcom tych miast, a w Radzie Nadzorczej zasiadali ich przedstawiciele.
1: Od białej fabryki, przez fortuny fabrykantów i robotnicze bunty, po szpital z podatku od zabaw. Łódź okazuje się nie tylko przemysłowym gigantem, ale też wielkim społecznym eksperymentem, który w niecałe 100 lat urósł z kilkuset mieszkańców do

0: rana nie wypada, chcę tylko być kochana.
1: SK2 Łódź.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę, chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.